0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
4: Trump. Przebudzenie. Do Polski trafi dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy USA. Mandatowy zawrót głowy w Katowicach. W tej prawdzie zaczniemy też myśleć o wakacjach.
5: Prawda Antyradia.
4: Minęła 6. Grzegorz Kornacki. Wzniecić pożar, żeby z dumą go ugasić, czyli w USA tak jakby stabilnie. Donald Trump ogłasza wysłanie do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Robi to kilka dni po tym, jak Amerykanie wstrzymali rotację 4 tysięcy wojskowych do naszego kraju. Ten pański gest to, jak mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, z uwagi na zwycięstwo wyborcze Karola Nawrockiego. Nawrocki wygrał rok temu.
5: Prawda Antyradia.
4: Dziękuję za przyjaźń wobec Polski, pisze tymczasem prezydent Polski. Jak zaznaczył, stoi i będzie stał na straży sojuszu polsko-amerykańskiego.
5: Prawda Antyradia.
4: Blisko 38 tysięcy złotych to suma mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Katowicach.
6: W ciągu 7 majowych dni strażnicy miejscy w Katowicach ujawnili 394 wykroczenia. Najczęstszym grzechem kierowców było ignorowanie znaków zakazu parkowania. 135 interwencji dotyczyło parkowania na ścieżkach rowerowych, chodnikach czy przejściach dla pieszych, a 18 kierowców zniszczyło zieleń. Najwięcej interwencji było w centrum Katowic. Magda Poddańczyk, Antyradio.
5: Prawda Antyradia.
4: Wakacje za pasem, czas się szykować. Sanepid od przyszłego tygodnia rusza z kontrolami miejsc noclegowych. Do sprawdzenia są lokalizacje, w których mają wypoczywać grupy dzieciaków i młodzieży. Pewne wizyty mogą być w miejscach, w których już wcześniej były stwierdzone uchybienia. W Warmińsko-Mazurskiem takie kontrole potrwają 2 tygodnie. W zeszłym roku w regionie ponad 20% skontrolowanych miejsc nie było w pełni przygotowanych na przyjęcie grup.
5: Prawda Antyradia.
4: Ratownicy wodni pilnie poszukiwani. Samorządy i nadmorskie miejscowości prowadzą ostatnie nabory przed sezonem. Praca może wbrew pozorom nie jest łatwa, ale satysfakcjonująca. Gorzowskie Centrum Ratownictwa Wodnego, Przemysław Brończyk.
7: Zmienne warunki, inne otoczenie oraz sam klimat tego morza sprawia, że jednak do pracy przychodzi się z większym trochę uśmiechem na ustach. Jest ona bardziej wymagająca, ale przez to właśnie też ciekawsza, bo nie tylko się dzieją rzeczy na plaży, ale także w wodzie. Jest dużo wszelkiego rodzaju akcji ratowniczych, pozorowanych akcji, prewencji oraz patroli, które się wykonuje wzdłuż kąpieliska drogą morską czy drogą lądową właśnie.
4: Sezon ruszy pod koniec czerwca.
8: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
4: Bez deszczu. Na południu i na zachodzie może z jakimiś zachmurzeniami, ale nie tragicznymi. W pozostałych miejscach słonecznie. No całkiem ładny dzień przed nami. Będzie dziś do 23 stopni, a najcieplej ma być w Zielonej Górze. 22 stopnie w Poznaniu, we Wrocławiu, Opolu czy w Warszawie. 20 w Olsztynie, 18 w Zakopanem i najmniej 17 w Koszalinie.
8: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
5: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
9: Joanna Obuchowska. Zapraszam. Poprawią się warunki dla psów w chorzowskim schronisku. O tym Paulina Kozioł w rozmowie ze swoim gościem.
10: W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie powstanie nowy budynek dla psów. Więcej o tej inwestycji opowie rzeczniczka miasta Katarzyna Chochuł.
11: Nowa i można powiedzieć dość długo wyczekiwana inwestycja dla naszych czworonożnych przyjaciół w schronisku. Z końcem kwietnia podpisaliśmy umowę z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na dofinansowanie inwestycji pod nazwą budowa pomieszczenia ogrzewanego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Opolskiej 36. Prace już trwają. Będzie to bardzo duża inwestycja. Zakończenie prac planowane jest na koniec tego roku. Powstanie 19 komfortowych boksów bytowych dla psów, 4 dla dużych, 7 dla średnich i 8 dla małych. Każdy z boksów zostanie wyposażony w okna. Będą podgrzewane podłogi, płytki, będzie zrobione odwodnienie linowe, będzie także punkt poboru wody. To nie wszystko, bo w każdym nowym obiekcie znajdą się również to, co najważniejsze, czyli pomieszczenia zabiegowe z wyposażeniem, magazyny na karmę i miski, pomieszczenia będą porządkowe, techniczne, będą także toalety dla personelu. Główny będzie korytarz komunikacyjny, ale chyba to, co jest najważniejsze, to to, że ten budynek będzie dostosowany również dla osób niepełnosprawnych.
10: Takiego budynku ogrzewanego dla zwierząt, właśnie dla psów w chorzowskim schronisku do tej pory nie było, bo tam pieski są w kojcach, a tylko te starsze, z tego co wiem, czy schorowane są w budynku.
11: Tak, schorowane i starsze pieski są w budynku ogrzewanym. Pozostałe pieski są na zewnątrz w kojcach, ale w momencie, kiedy temperatura jest ujemna, no to oczywiście nasi opiekunowie dbają o to, by każdy z tych psów miał odpowiednie warunki do tego, żeby może nie tyle, że jest boks ogrzewany, bo nie jest, ale przynajmniej są pieski ubierane. Więc teraz się cieszymy, że te warunki się poprawią.
10: Tym bardziej, że do chorzowskiego schroniska trafiają psy nie tylko z Chorzowa.
11: Mamy podpisaną umowę z kilkoma miastami. Przy tej okazji zachęcamy do adopcji naszych czworonożnych przyjaciół. Tych psów faktycznie jest bardzo dużo. Przyjeżdżają do nas z ościennych miast. Natomiast my zachęcamy do adopcji poprzez kundelkowe spacerki, które są organizowane. Takie informacje są też publikowane na stronie internetowej schroniska, więc można się z tymi pieskami przejść i to też jest dobra okazja do tego, żeby bliżej się z nimi poznać. Więc my zachęcamy do adopcji i do odwiedzania. Jeżeli ktoś nie może wziąć takiego czworonożnego przyjaciela pod swój własny dach, to przynajmniej, żeby go wyprowadzić na spacer, bo jest im to bardzo potrzebne. Poza tą inwestycją cieszymy się, że tuż obok, poza ogrodzeniem schroniska, powstaje wybieg dla psów, więc to też będzie przestrzeń, z której nie tylko nasze psy schroniskowe, ale także mieszkańcy będą mogli skorzystać. Tym mocniej się cieszymy, bo jest to inwestycja realizowana w ramach naszego budżetu obywatelskiego, która została wybrana w 2019 roku.
12: Wiktoria Czechowska. Jestem pracownikiem schroniska, specjalistą do spraw fundraisingu i wolontariatu. Budynek, który ma na celu stworzenie 19 komfortowych boksów dla naszych seniorów, szczeniaków i psów po operacjach. Będą to budynki wewnętrzne, gdzie będziemy mogli przetrzymywać naszych podopiecznych.
10: Ogrzewana podłoga. Co to oznacza dla piesków?
12: Komfort dla ich starszych stawów.
10: 19 boksów powstanie w tym nowym budynku. Czy to oznacza, że wszystkie psy ze schroniska Psikot już będą w takich ogrzewanych pomieszczeniach?
12: Niestety nie, ponieważ na chwilę obecną już w samym schronisku mamy około 50-60 podopiecznych, więc, że tak to powiem, te 19 boksów wewnętrznych jest to kropla w morzu potrzeb.
10: Jak wybierane są pieski, które będą tam lokowane?
12: Na pewno przez pryzmat schorzeń, tego w jakim wieku są pieski. Zawsze na zimę dajemy przede wszystkim seniorów, szczenięta, które nie poradzą sobie na zewnątrz, jak również zwierzęta pooperacyjne.
10: Proszę zatem powiedzieć coś więcej na temat tych piesków, które tutaj przebywają w Psikocie. Jest ich prawie 60, to jest dużo i wszystkie czekają zapewne na nowe domy.
12: Tak, jak najbardziej. Mamy pieski, które tutaj wyglądają drogi do nowego domu. Mamy również zwierzęta, które są tak zwanymi dowodami w sprawie, więc one do adopcji niestety pójść nie mogą. Jak również pieski, nazwijmy to trudne przypadki, czyli pieski, które potrzebują specjalnej strony adopcyjnej, że tak to powiem, drogi adopcyjnej, ze względu na po prostu swój charakter. I mówię tu na przykład o Zgrzycie, który jest od 7 lat w schronisku, trafił jako roczny pies, ale dalej jest psem, mimo tutaj pracy z behawiorystami, z naszymi wolontariuszami, psem płudzikim, który prawdopodobnie, no niestety, ma tutaj dożywocie. Ale mowa też jest o psach, które po prostu gdzieś mają łatkę agresywnego i ciężej jest im znaleźć dom.
10: Są jeszcze inne pieski, które są tak długo już w schronisku jak Zgrzyt?
12: Iwo, 13-letni senior, przekochany, średniej wielkości pies, który niestety ze względu na swoją zwyczajność, bym to nazwała, bo to jest po prostu mały, czarny kundelek, nie jest zauważalny. Wektor, który też jest z nami jakiś czas, około 2-3 lat, też starszy senior. Najczęstszym problemem w znalezieniu domu są psy, które które są już po prostu powyżej tych 8-9 lat, ponieważ ludzie boją się brać seniorów do domu.
10: Czyli szczeniaki i młodsze psy mają trochę łatwiej ze znalezieniem nowego domu.
12: Zdecydowanie. Ludzie często przychodzą do schroniska i od razu pytają, czy my już mamy jakieś szczeniaki na stanie, które są już dostępne do adopcji i pieski, tak powiedzmy, że do drugiego, trzeciego roku życia też schodzą, że tak to imę od razu, chyba że są jakieś problemy behawioralne, które w domu przerastają właścicieli.
10: A czy wiosna to jest właśnie taki okres, że trafia tutaj więcej szczeniaków?
12: Tak. Tak samo jak szczeniaków, tak i kociąt. To jest ten okres, kiedy niestety jest najwięcej przyjęć młodych zwierząt. Przyjeżdżają do nas matki ze szczeniętami, matki z kociętami. I to jest ten okres, kiedy rzeczywiście ręce mamy pełne roboty.
10: No właśnie, bo oprócz psów są tutaj jeszcze koty. Ile jest kotów?
12: Kotów na chwilę obecną jest około 25 sztuk, z czego my się bardzo cieszymy, bo jeszcze nas nie dopadł ten sezon na okocenie.
10: Czy koty też czekają na swoje nowe domy? Zapewne tak.
12: Tak, jak najbardziej. Niestety teraz borykamy się też z tym, że przez tą pogodę, która jest na zewnątrz i przez to, że koty są delikatniejsze psychicznie niż psy, no niestety kotki tutaj borykają się z różnymi chorobami, więc ciężej jest im znaleźć dom, ponieważ my też nie wydajemy do domów zwierząt chorych.
10: Rozumiem. Czy są zatem jeszcze jakieś inne potrzeby schroniska? Czy można was jakoś wesprzeć? Może karma jest potrzebna, albo jakieś kocyki, jakieś zabawki?
12: Myślę, co mogłabym powiedzieć takiego, żeby było realnie dobrym wsparciem. I powiem tak, może nie zabrzmi to dobrze dla niektórych ludzi, ale pieniądze, ze względu na fakt, że te faktury, które przychodzą z lecznic, bo my ratujemy zwierzęta do ostatniego momentu i walczymy o ich zdrowie najbardziej, teraz pieniądze byłyby taką realną dla nas pomocą, ponieważ no, my się finansujemy z tych pieniążków, które nam dają i przekazują darczyńcy. I na pewno ze względu na zbliżający się okres właśnie tego dokocenia zwierząt tutaj, kotów przede wszystkim w schronisku, żwirek, podkłady, karma specjalistyczna, jeżeli chodzi o psy, to gastro i hipoalergiczna.
10: Jeśli chodzi o ten nowy budynek, to tam będą boksy tylko dla psów, a zatem koty mają swoją kociarnię, jak to jest?
12: Tak, nasze koty mają przynajmniej 4 strefy, gdzie są przetrzymywane. Mamy tutaj koci szpitalik, w którym przebywają koty chore, plus matki z dziećmi, jeżeli jest ich sporo. Mamy kociarnię zewnętrzną tutaj w kontenerku i kociarnię wewnętrzną, plus jeszcze w środku wykorzystujemy

0: psi. Jeżeli o koci chodzi, na chwilę obecną jest wstrzymany nabór. Niemniej jednak pewnie, jeżeli przyjdzie ten okres, kiedy będziemy mieli ponad 100 kotów na stanie, wtedy przydadzą się każde ręce i będziemy ogłaszać na stronie.
1: Nabór jest wstrzymany, bo jest wystarczająca liczba wolontariuszy, tak?
0: Tak, jak najbardziej. Na chwilę obecną nasze schronisko wspiera 70 wolontariuszy, którzy przychodzą i pracują ze zwierzętami. Około 45 wolontariuszy psich, reszta to są wolontariusze koci.
1: Okej, czyli nie można być wolontariuszem po prostu, tylko trzeba wybrać specjalizację. Jedni są od psów, inni od kotów, tak?
0: Tak, zgadza się. U nas wolontariat wygląda tak, że mamy go podzielonego na wolontariat koci i wolontariat psi. Ze względu na specyfikę pracy ze zwierzęciem, zresztą nie każdy kociarz jest psiarzem i na odwrót, więc my mamy tutaj zasadę, że dzielimy. Niemniej jednak w okresie, kiedy tych kotów jest mniej, ci wolontariusze, którzy są kocimi wolontariuszami, również mogą wspomóc psich przy wyprowadzaniu psów.
1: To w takim razie czym zajmują się jeszcze wolontariusze? Psi wolontariusze wychodzą na spacery, koci wolontariusze czym się zajmują? Sprzątaniem, mizianiem kotów?
0: Tak, mizianiem kotów, ale również inhalacjami, jeżeli są potrzebne. Sprzątają i karmią naszych podopiecznych w weekendy, żeby odciążyć pracowników, żeby tutaj wesprzeć nas w tej po prostu pracy na co dzień.
1: Chyba bardzo ważna jest właśnie ta socjalizacja zarówno psów, jak i kotów, żeby potem były już tak przygotowane do tego docelowego domu.
0: Zgadza się. Jeżeli chodzi o koty, to przede wszystkim socjalizacja tych takich półdzikich kotów, ale również uczenie zwierząt, że człowiek nie jest nikim złym. Jeżeli chodzi o koty, to wcześniej wspominałam właśnie, że one mają bardziej delikatną tą psychikę, więc ten wolontariusz, który spędza czas z kotem, jest wolontariuszem, który tak naprawdę daje namiastkę temu kotu domu. I dzięki temu my też jesteśmy w stanie szybko zareagować, jeżeli dany nasz podopieczny na przykład popada w tak zwaną kocią depresję. Jeżeli chodzi o psy, tu jest bardzo dużo pracy cudownej włożonej przez naszych wolontariuszy, ponieważ wyciągają często gęsto psy lękowe z kojców, pracują też z psami, które borykają się z agresją, z zasobowością, więc tu jest też kawał dobrej roboty włożony. Oczywiście zaznaczę też, że to nie jest praca, którą zrobi rodzina w domu, bo to są warunki schroniskowe i na tyle, na ile wolontariusze są w stanie tutaj pracować ze zwierzętami, na tyle my jesteśmy ich w stanie przygotować do domu. Staramy się przygotowywać podopiecznych tak, aby w domu już wiedzieli, że ten człowiek jest po coś, że jest dobry, że teraz w tym domu no, powinien docenić troszeczkę to, że jest ten człowiek. My tu staramy się odczulać zwierzęta, bo to są zwierzęta z ulicy, często gęsto niewiedzące, po co ten człowiek mu jest potrzebny. I ta praca jest tu potrzebna po to, żeby oswoić to zwierzę z człowiekiem. Są to zwierzęta z ulicy, porzucone, trafiają do nas zwierzęta ze zrzeczeń, czyli one kiedyś miały swój dom. Niestety w tym domu nie było dobrze i nie działo się dobrze, więc my pokazujemy im, że jest jeszcze nadzieja dla nich i szukamy następnych domów, gdzie doczekają sobie tej późnej starości i odejdą przy kimś bliskim.
1: A czy wolontariusz to musi być osoba dorosła, czy może to być na przykład nastolatek? Już taki, nie wiem, 16-latek, o.
0: Nie. U nas tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie mogą pełnić funkcję wolontariusza ze względu po prostu na sytuacje niebezpieczne, które mogą się wydarzać w schronisku. Bo poza tym, że tu jest praca ze zwierzętami, trzeba pamiętać, że to nie jest też bezpieczne środowisko, bo tak jak wspominałam wcześniej, pracujemy ze zwierzętami, które mają traumy, które nie były dobrze traktowane, dlatego też tutaj są w tym schronisku. I narażanie osoby niepełnoletniej no, nie jest dla nas dobrym rozwiązaniem, bo chcemy, żeby osoba, która przychodzi do schroniska, była w pełni świadoma i odpowiedzialna sama za siebie. My też oczywiście szkolimy naszych wolontariuszy. Wymieniamy się na bieżąco wszystkimi informacjami na temat psów, więc ograniczamy jak się da to niebezpieczeństwo, ale wciąż jest to miejsce, gdzie pracujemy, mówię, z trudnymi przypadkami i chcemy, żeby po prostu osoby, które tu przychodzą, były w pełni świadome odpowiedzialności, jaką biorą na siebie, będąc wolontariuszami.
1: Już pani wspomniała o kundelkowych spacerkach. Takie akcje są tutaj organizowane w psikocie. Każdy może przyjść wówczas i wyprowadzić pieska, tak?
0: Zgadza się. Kundelkowe spacerki to jest akcja, która odbywa się u nas co 2 tygodnie. Oczywiście też jest zależna od pogody, więc zawsze warto obserwować naszego Facebooka, gdzie je ogłaszamy. Jest to akcja, w której każdy może wziąć udział, ale psa wyprowadza osoba pełnoletnia, więc tu znowu znowu jest zastrzeżenie, że podpisując oświadczenie, zdajemy sobie sprawę, że bierzemy psa po przejściach. Druga sprawa, że jesteśmy osobą odpowiedzialną, dorosłą, przedstawiamy się dokumentem tożsamości i wtedy możemy wyprowadzić psiaka. Przychodzą do nas rodziny z dziećmi. My wtedy uczulamy i prosimy, aby tylko i wyłącznie osoba dorosła prowadziła psa.

0: Nieważne, jakiego psa my dobieramy, bo my dobieramy zwierzęta do rodzin z dziećmi. Nieważne, czy dostajemy spokojnego psa, czy psa, który, mówię, jest bardzo przyjazny. Zawsze prowadzi smycz osoba dorosła, ponieważ nigdy nie wiemy, co się może wydarzyć, bo może wylecieć inny pies i my zawsze właśnie prosimy, aby zachować tą ostrożność.
1: Bezpieczeństwo w takich sytuacjach i ludzi, i zwierząt jest, rozumiem, najważniejsze.
0: Tak, i to jest taka nasza zasada, gdzie po prostu, mówię, jak przychodzą rodziny z dziećmi, my nie dajemy troszeczkę prawa wyboru tego psiaka, ale to też nie tyczy się tylko rodzin z dziećmi, tylko każdego, kto do nas przychodzi. My też staramy się tłumaczyć ludziom, że muszą mierzyć siły na zamiary, bo ja też zawsze mówię, że czynienie dobra musi być z głową, bo jeżeli człowiekowi na spacerze się coś stanie, to temu zwierzakowi również i odwrotnie. Jeżeli pies zostanie źle poprowadzony przez człowieka, z którym wyjdzie, mówię, może czasem się zdarzyć tragedia, której chcemy uniknąć.
1: Być może słuchają nas osoby, które myślą o adopcji psa lub kota. Czy mogą przyjść tutaj do schroniska do psikota i zobaczyć pieski, zapoznać się z nimi, koty tak samo?
0: Nasze schronisko jest otwarte na odwiedzających w godzinach 10-16, w godzina pracy biura od poniedziałku do piątku. I tak, można przyjść. Często, gęsto pracownik też próbuje oprowadzić po schronisku, dobrać tego zwierzaka, opowiedzieć coś, niecoś o właśnie naszych podopiecznych. Więc tak, zapraszamy do odwiedzin, żeby poznać tego swojego podopiecznego. Tak samo jak i koty, tak samo i psy.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioła.
2: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
4: Zaskoczenie to słowo numer jeden z dzisiejszej nocy i na dzisiejszy poranek. To efekt słów Donalda Trumpa. Amerykańskie myśliwce w drodze do Polski. System kaucyjny, no komu ma się opłacać, temu pewnie się opłaca.
5: Prawda Antyradia.
4: Jest dokładnie 6:30. Grzegorz Kornacki. Zaskoczeni my, zaskoczeni inni sojusznicy, zaskoczony Pentagon. To reakcje na ogłoszenie Donalda Trumpa, który w nocy naszego czasu zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Zrobił to kilka dni po tym, jak Stany Zjednoczone wstrzymały rotację 4000 wojskowych do naszego kraju. New York Times i Politico piszą o szoku w prezydenckich szeregach. Republikański kongresman pisze na X-ie, że Trump zdecydował się uchylić decyzję ministra obrony o wycofaniu brygady z Polski. Oceny są takie, że obecny ruch jest oczywiście dobry dla Polski i dla NATO, pokazuje jednak brak przemyślanego procesu podejmowania tak strategicznych decyzji.
0: Prawda Antyradia.
4: Pierwsze husarze, czyli myśliwce F-35, dziś oficjalnie będą w Polsce. Te nasze, kupione, wylądują w Łasku. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Oczywiście proces przyjmowania ich do dyżurów będzie jeszcze trwał, ale one już są w służbie Sił Powietrznych Rzeczpospolitej.
4: Polska zamówiła 32 takie maszyny. Oficjalne uroczyste przejęcie w połowie czerwca.
0: Prawda Antyradia.
4: Śledztwo po zderzeniu pociągu z dźwigiem w Warszawie. Chodzi o zdarzenie z 1 maja ze stacji Warszawa po Wiśle. Skład kolei mazowieckich uderzył w ramię dźwigu drezyny, które bez ostrzeżenia pojawiło się na torze, na którym pojawić się nie powinno. Kierujący drezyną był pijany, wydmuchał ponad promil.
0: Prawda Antyradia.
4: Ucieczka ze szpitala. 13-latek dał dyla z placówki Przymącznej w Szczecinie. Znalazł się w okolicach Goleniowa, to ponad 30 km dalej.
0: Prawda Antyradia.
4: Szkawką jeszcze nam się odbije ten system kaucyjny. Są pierwsze prognozy branży śmieciowej dotyczące strat spowodowanych tym, że biegamy od jednego niedziałającego butelkomatu do kolejnego. Mazurski Związek Międzygminny Wojciech Ogłuszka.
7: Był szacunek przez nas robiony. System kaucyjny spowoduje stratę dla Mazurskiego Związku, dla nas łącznie w granicach 3 milionów złotych rocznie. Z naszego systemu odbierane są opakowania, które do tej pory stanowiły największy nasz przychód, tak, z butelek plastikowych PET.
4: Za tonę butelek odbiorcy płacili około 3000 zł. Ministerstwo Środowiska deklaruje rekompensaty, ale jak mówią w regionie, to pokryje niewielką część strat. Jest 6:32, czas na pełną kulturę.
8: Mieszko Drescher, zapraszam. Hercules Poirot wróci. BBC szykuje serial o postaci detektywa z książek Agaty Christie. Brytyjski nadawca ponoć wygrał potyczkę o prawa z gigantami streamingu, żeby powierzyć scenariusz osobie o nazwisku Benji Walters, bez portfolio innego niż produkcje dla BBC właśnie. Premiera jest planowana już na przyszły rok. W planach są łącznie 3 sezony. Chyba że wyjdzie to jak wielki powrót Doktora Who. Tu Disney wymiksował się ze współpracy z BBC po 2 sezonach. Aktor grający tytułową postać też zrezygnował. Rozmowy z żołnierzami SAS, inspiracją dla nowego Bonda. Steven Knight, twórca m.in. Peaky Blinders, zdradził, jak pracuje nad scenariuszem. Przekazał w rozmowie ze Screen Daily, że szuka pomysłów tam, gdzie twórca oryginału, Ian Fleming. Ponoć rdzeń postaci w ujęciu Knighta ma się nie zmienić.
9: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
4: 17 stopni to minimum dziś w ciągu dnia i tak ma być w Koszalinie. 19 stopni spodziewamy się w Trójmieście. 21 będzie w Szczecinie, Łodzi, Katowicach i w Krakowie. 22 stopnie w Warszawie, we Wrocławiu, Poznaniu czy w Opolu. Najwięcej, bo 23 stopnie będą dziś w Zielonej Górze.
9: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
10: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Piotr?
2: Michał?
1: Piotruś?
2: No co?
1: Piotrula.
2: A, to ja.
1: No chodź tu.
2: No chodź.
1: Zastanawiałem się, jak się ciebie woło, ale to dosyć proste. Pieniądze.
2: I przybiega mi merda mogonem. Zaczynamy. Michał Figurski i Piotr Kędzierski. To my.
1: Jest Desperanos.
2: Hej.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchaj, Mystic się zbliża wielkimi krokami. Rozdajemy na antenie Antyradia te bilety praktycznie codziennie.
2: Stary, chwila, Mystic. Mówię, czy to oznacza, że nie będzie ciekawochy?
1: Będzie ciekawocha.
2: O, oh, jest.
1: Będzie ciekawocha, bo gwiazdą Mystica jest Behemoth.
2: Mhm, okej. Okay.
1: A ty... wcześniej, mój drogi, przed 92 rokiem, Behemoth nazywał się Bachomet.
2: Co ty gadasz?
1: Tak, dokładnie, dokładnie. No ale Nergal w 92 roku odkrył potęgę biblijnego słowa Behemoth, potężnego, mitycznego stwora z Księgi Hioba i wtedy postanowił zrobić mały rebranding, brzydko mówiąc.
2: Myśmy się kiedyś użyźnili z Nergalito, słuchaj, u pewnej aktorki, której może nazwiska ja nie będę ujawniał, bo, bo nie będziemy jej robić siarę, wiesz, że do domu wpuścił antychrysta i palanta, no. Więc Marta, pozdrawiamy cię po prostu, tak serdecznie.
1: I teraz nasi słuchacze i ja, Marta. Jaka Marta? Marta aktorka.
2: Przestań.
1: O jest!
2: No tak, to.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Produkcja Nie Hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Jest radość, nie ma szczegółów. Donald Trump wysyła do Polski dodatkowych żołnierzy. Jest radość, choć nie u każdego. W PKO chcą sobie zmienić szefa. Czy jest radość? Okaże się w poniedziałek. Kraków będzie głosował.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Cieszymy się, a szczegóły dogadamy już bliżej domu. Wiceszef MON tak reaguje na słowa Donalda Trumpa. Prezydent USA nagle zapowiedział wysłanie do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy. Cezary Tomczyk mówi o tym, że dalsze ustalenia będą już z dowódcą wojsk USA w Europie. W amerykańskim Ministerstwie Wojny podobno zaskoczeni, ale wiceszef Pentagonu chwali nasz kraj. Mówi, że Polska wyróżnia się jako modelowy sojusznik i lider.
1: Prawda Antyradia.
0: Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Członkowie PKO, przeciwni obecnemu prezesowi, zebrali wymagane podpisy pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym merytorycznym punktem ma być odwołanie prezesa. Jak mówią, mają spokojnie 2/3.
1: Prawda Antyradia.
0: Iga Świątek zaczyna French Open. W pierwszej rundzie zmierzy się z Australijką Emerson Jones. W turnieju wezmą udział też Magdalena French, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
1: Prawda Antyradia.
0: W Krakowie nadchodzi cisza referendalna. Zacznie się dziś o północy i potrwa do 21 w niedzielę. Wtedy właśnie skończy się głosowanie w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Wyników możemy spodziewać się w poniedziałek rano. Żeby były ważne, do urn musi pójść ponad 158 tysięcy mieszkańców.
1: Prawda Antyradia.
0: A skoro już w krakowskim piekiełku jesteśmy, w Parku Czyżyny użytkownik e-hulajnogi wjechał do szaletu. Zrobił to przez zamknięte drzwi.
2: Wyważone drzwi, hulajnoga w samej toalecie, pobazgrane ściany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, pourywane guziki, zepsuta kasetka, do której wrzucamy tą opłatę 2 zł, jeżeli chcemy skorzystać.
0: Mówiła Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej. Sama wymiana drzwi będzie kosztowała 17 tysięcy złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Dla tych, którzy wiedzą, do czego służą środki transportu, jutro będą atrakcje we Wrocławiu. W zajezdni Borek będzie dzień otwarty MPK. Daniel Misiek.
3: Tam oprócz tego, co oferuje zajezdnia Borek, przedstawimy tabor, którego we Wrocławiu jeszcze nie było. Będą też takie egzemplarze pojazdów, które w ogóle nie kursują po Polsce, w żadnym mieście.
0: Wstęp wolny. Jest 7:02. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Od 17 do 23 stopni dziś w ciągu dnia na termometrach. Nie będzie deszczu, chmury mogą się zdarzać, ale ogólnie rzecz biorąc ma być słonecznie. Wieczorem podobnie, wtedy będzie od 12 stopni w Koszalinie i w Olsztynie, przez 14 w Krakowie, maksymalnie do 16 w Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 10 minut po godzinie 10. Nie wiem, czy Małgo słyszałaś o nowym programie, którego polska edycja się pojawiła.
2: Cóż to za program? Love is Blind. A tak, słyszałam, wiesz, to nawet wyskakuje mi czasami, jak odpalam sobie jeden z tych popularnych portali, dokładnie.
1: Streamingów. No i wyobraź sobie, że tam nawet jakiś poważny w miarę człowiek mi to powiedział, że to jest fajne.
2: No, ale właśnie chciałam powiedzieć, że ja też słyszę zewsząd, że to jest fantastyczny program, że trzeba to zacząć oglądać.
1: 10 odcinków. No i ja tam wszedłem.
2: I co?
1: No i miałem kwadrans, żeby sobie poleżeć i leżałem 3 godziny.
2: Aż takie dobre?
1: Jest to ciekawe na pewno.
2: Jest to piątkowa polecajka.
1: To jest piątkowa polecajka i zastanawiam się, proszę Państwa, naprawdę zacząłem się zastanawiać, co by było, gdybym ja był po tej drugiej stronie, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Na pewno ciekawą edycją byłaby Celebrity Love is Blind, czyli zmieniają ci głosy i wsadzasz znanych ludzi. To byłoby arcyciekawe. Nie wiem, czy ktoś na to

0: Te wiaty z metra centrum w Warszawie znikną. Będziemy rozmawiać o tym, że pewna pani chciała oszukać biedną pizzerię z Rzeszowa.
1: Czy to jest hit i nie wykorzystujmy do takich celów czata GPT?
0: Nie, ale to jest w ogóle... To jest bardzo głupie, no głupie. I dobrze, że panią spotkała kara na forum, bo to jest naprawdę wręcz wstydliwe.
1: Dokładnie. No i co, jeszcze będziemy mieć dla was podwójny karnet na Mystic Festival, który od 3 do 6 czerwca będzie odbywał się w Stoczni Gdańskiej, tak więc zostańcie
0: a
1: z nami.
0: A teraz Royal Blood i Ten Ton Skeleton. 12 minut po 7.

0: studio jest z nami uczestnik Love is Blind, pan Michał Figurski.
1: Dzień dobry.
0: Oglądałem ten program i sobie myślałem o tym, że ty byłbyś po tej męskiej stronie i rozmawiał przez tą kotarę z tymi kobietami.
2: Pan zasugerował.
1: Ja mogę, bo ja muszę. To jest, ale wiesz, że on by ten program wygrał, bo jak on mówi, to mikrofon drży.
2: Oczywiście. Chciałem się odnieść ad vocem. Pan zasugerował zmianę wizerunku, ukrycie wizerunku, zmianę głosu. Nigdy w życiu, proszę pana, z moim wizerunkiem i z moim głosem niczego się nie zmienia.
0: Mówiłem o tym, żeby zrobić jeszcze Celebrity Edition i na przykład Antyradio Edition, gdzie po drugiej stronie jest Marcin Bąkiewicz, jest Dave Grohl, jest Ostry, jest Makak i te biedne dziewczyny po prostu trafiają. I biedne chłopaki na przykład, Małko by się działa. Właśnie. Albo koleżanka Hajduk.
2: Takie Celebrity, powiem ci stary, to tak jak z Idola zrobić Bidola, wiesz, naprawdę.
0: Ale zróbmy to wejście, niech to wejście będzie wejściem prywatnym. Byłem wczoraj na lotnisku.
2: Proszę.
0: Wyobraźcie sobie, czekałem na moją dziewczynę.
1: Widziałam z kwiatami.
0: Tak, powiedziała, bądź o tej, będę pół godziny później, wyjdę z samolotu i tak dalej. Okazuje się, że moja dziewczyna przewoziła sprzęt, którego nie mieści w walizce i są to jakieś, kurcze, tytanowe płetwy. I tytanowe płetwy przepadły. I ja tam z tymi kwiatami siedziałem tak długo, aż te kwiaty mi zwiędły i moja dziewczyna w końcu wyszła z tymi tytanowymi płetwami, bo tych tytanowych płetw nie można wozić w walizce, tylko one muszą być w specjalnym futerale, rozumiesz? Te płetwy.
2: Ja spokojnie słucham.
0: Półtorej godziny później tytanowe płetwy się znalazły. Półtorej godziny. A mi robiło tik-tok, bo przecież my oszucy ty 30
2: razy. Czyli widzisz, Misiu, bez względu na to, kto wokół ciebie pływa, to zawsze ty się utopisz. No.
0: Tytanowe płetwy, proszę państwa.
2: Dziękuję bardzo.
0: Chłopaki, wiecie, jak dziewczyna chce tytanowe płetwy, chcecie mieć sprawną logistykę, nie kupujcie tytanowych płetw.
2: Ta historia się bardziej zaczyna statystycznie, to znaczy, kochanie, ja będę pół godziny później. Okazało się, że była godzinę wcześniej, stary, i wtedy ty masz tutaj przygwizdane. No właśnie, ja już to przerabiałem.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: O, masz wiadomość.
2: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
1: Super, tylko co im damy w prezencie?
2: Nie mam pojęcia. Kopertę?
1: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
2: Brzmi trochę filmowo.
1: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
2: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
1: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
3: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
5: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Donald Trump świętuje zwycięstwo Karola Nawrockiego rok po wyborach. Marco Rubio chce mieć zwycięstwo na Kubie. Zacznie od 100 milionów dolarów. W tej prawdzie będzie też dyskusyjny system kaucyjny.
0: Prawda Antyradia.
13: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. 5 000 dodatkowych żołnierzy Stany Zjednoczone wyślą do Polski. To nocna zapowiedź Donalda Trumpa, motywowana wyborczym zwycięstwem Karola Nawrockiego. Prezydent USA nie ujawnił żadnych decyzji dotyczących tej decyzji, żadnych szczegółów. To prawdopodobnie dlatego, że żadnych szczegółów nie ma. Według amerykańskich mediów zaskoczeni są wszyscy, od sojuszników po Pentagon. Tym bardziej, że dopiero co Stany wstrzymały rotację 4 000 wojskowych do naszego kraju.
0: Prawda Antyradia.
13: 100 milionów dolarów, tyle warta będzie pomoc USA dla Kuby, na którą zgodziły się władze obu krajów. Marco Rubio mówi przy okazji, że liczy na pokojowe zmiany na wyspie, ale Stany są gotowe też na użycie siły.
0: Prawda Antyradia.
13: Powinien już działać jak ta lala, a dalej nas odsyła od sklepu do sklepu. To system kaucyjny właśnie. Mieszkańcy z Warmii i Mazur na przykład zaraz będą nas przyjmować w sezonie urlopowym. Tymczasem system nie daje rady obsłużyć tylko samych lokalsów.
14: byłem w jednej z sieci supermarketów w Giżycku tutaj u nas. Chciałem oddać butelki. Niektórych automat nie przyjął. Powód? Ta marka nie jest akceptowana przez sklep.
15: Strasznie niedopracowane, nieprzemyślane. Jest to wielkie utrudnienie, zwłaszcza dla ludzi mieszkających w małych miastach lub na wioskach.
14: Te automaty często się zawieszają, często są przepełnione lub po prostu nie działają.
13: Jednocześnie według Mazurskiego Związku Międzygminnego wyciągnięcie butelek i puszek z normalnego odbioru śmieci może regionalnie wygenerować 3 miliony złotych straty rocznie.
16: Prawda antyradia.
13: Są tacy, którzy szukają plusów. Polski system kaucyjny twierdzi, że oddane opakowania mogą być źródłem wiedzy. Joanna Górecka.
17: Jeśli nie ma w asortymencie tego akurat produktu, może go wprowadzić. Jeśli ma, może go też w jakiś specjalny sposób wyeksponować lub wypromować, tym samym zwiększając swoją przewagę konkurencyjną.
13: Butelki podobno zbiera ponad 30 tysięcy małych sklepów, takich, które nie muszą tego robić. Jest 7:32.
18: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grawitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
16: Sport w Antyradiu.
19: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Tirany, gdzie trwają Mistrzostwa Europy w Soka, czyli piłce sześcioosobowej. Po zwycięstwie nad Czarnogórą 4-1 w drugim spotkaniu Polacy ograli Irlandczyków 4-0 i zapewnili sobie awans do fazy pucharowej. Reprezentacja Polski broni tytułu mistrzowskiego, wywalczonego rok temu w Mołdawii. Dziś ostatni mecz grupowy. Polska zmierzy się z Bułgarią. Start 21. W czwartym spotkaniu ćwierćfinałowym o Mistrzostwo Polski w koszykówce MKS Dąbrowa Górnicza przegrała z Legią Warszawa 86-98. Zwycięstwo zapewniło mistrzom Polski awans do półfinału. W Szwajcarii trwają Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie. O 16:20 Niemcy zagrają z Węgrami, a Kanadyjczycy ze Słowenią. Wieczorem Finlandia kontra Wielka Brytania, a Szwedzi sprawdzą Włochów. Start 20:20.
18: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Do 23 stopni dziś w ciągu dnia. Będzie przede wszystkim słonecznie, nie będzie deszczu. Noc też bezdeszczowa, ale w Zakopanem możliwe będą zamglenia. Ma być przy tym od 7 stopni w Rzeszowie, przez 9 w Krakowie, maksymalnie do 11 w Warszawie, we Wrocławiu i w Szczecinie.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Czy masz wierszyk?
2: O, nie, przestań nazywać to wierszykiem, bo to jest mikrochajku. Nie urągaj mi, przepraszam bardzo, bo przejdę z tonów dosyć przyjaznych na tony złośliwa, wiesz, że potrafię.
1: No dawaj, do mikrohajku, to brzmi naprawdę prestiżowo.
2: Dziękuję, bardzo dobrze. Teraz się poprawiłeś. Jego wystąpienia nadziane jak wykwintny keks. Dziś w kalendarium pros i seks.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Michał tak mnie denerwuje, a nagle robi coś bardzo błyskotliwego. I to jest wspaniałe, kiedy pracuje się z tobą, Michał.
2: Nie potrzebuję tej oceny, proszę, do kalendarium.
1: Sprawia, że wierzysz w ludzi, dajesz im zawsze szansę.
2: Proszę.
1: Drugą, trzecią, piątą. No dobrze, dzisiaj 22 maja mamy Dzień Praw Zwierząt. Wszystkie zwierzaki serdecznie
2: Alleluja.
1: Pozdrawiamy.
2: Całuję Benka.
1: W 1910 roku odbył się pierwszy w historii lot samolotem nad Krakowem, wyobraź sobie. Za sterami siedział niemiecki pilot Otto Hieronymus. We Warszawie w 1912 roku na warszawskich Powązkach został pochowany człowiek, który jesienią zawładnie polskim kinem, czyli
2: Bolesław Prus.
1: Jego dwie lalki się
2: tak
1: ukazał.
2: Tak jest.
1: I po co to komu, nie wiem, zobaczymy.
2: Ale pamiętaj, że Krzyżaków też miało być dwóch i na szczęście skończyło się na żadnym.
1: Dwa nagie miecze miały być, Michał. Lecimy dalej. Dwa filmy, moi drodzy, dwa filmy polskie. Jeden legendarny, bo się go oglądało z wypiekami na twarzy, kiedy mama wyszła do drugiego pokoju, a on akurat leciał późno w telewizji polskiej na jedynce lub dwójce, czyli Sztuka kochania Jacka Bromskiego i Doktor Pasikoni.
2: Ja sobie więcej obiecałem po tej Sztuce kochania, a okazało się, że było tego niewiele w porównaniu do Sex Misji oczywiście.
1: Ale to był bardzo śmieszny film i tak, trzeba powiedzieć, że on był taki naprawdę...
2: Zgadza się.
1: Jakby z tej szarości PRL-owskiej się przebijał. No,
2: widzę, że nieco dalej też porno, ale porno
1: literackie.
2: Tak
1: porno
2: jest.
1: Literackie, czyli premiera filmu Wojna polsko-ruska w reżyserii Ksawerego Żuławskiego, 2009 rok. Jesteśmy
2: niezapomniany,
1: bardzo starzy, drodzy.
2: Niezapomniany szyc w roli silnego.
1: Na koniec jeszcze informacja z Włoch i ze Stanów Zjednoczonych, 1762 rok. W Rzymie odsłonięto wyjątkową fontannę di Trevi, a w 1980 roku ukazała się kultowa gra komputerowa pod tytułem Pac-Man. Dziękuję.
2: Dziękuję również za odbicie.
0: Człowiek kalendarium.

0: Mamy tylko 11 sekund na tę zapowiedź w piosence, proszę Państwa.
1: A lista
0: wykonawców na Mystiku jest tak długa, że nie będziemy w tej chwili się nią zajmować.
1: Tak,
0: nie zdążymy.
1: Dla was podwójny karnet na Mystik i nie zawahamy Wam się go wręczyć. Po pełnej będziemy opowiadać o belgijskim sklepie ze starociami i zrobimy konkurs a propos przepisów w Japonii.
0: 3 czerwca Stocznia Cesarska czeka, konkurs też.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i żena bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
20: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
21: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
20: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
21: Super. Kiedy płyniemy?
19: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
22: Castorama.
23: Teoria
24: i praktyka.
23: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
24: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Po reklamie.
26: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
27: Już wystarczy. Eksperci sugerują odejście od sztucznego obniżania cen paliw. Antypedofilska akcja w USA. Zatrzymanych kilkaset osób. W tej prawdzie będzie też udręka życia w odsłonie kulturalnej.
26: Prawda Antyradia.
27: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Dość już, tak mówią eksperci o programie Ceny Paliwa Niżej. Jak pisze Rzeczpospolita, 11 na 18 ekonomistów jest za wygaszeniem akcji odgórnego obniżania stawek na stacjach. Ich zdaniem CPN jest za drogi jak na stan finansów naszego państwa i nie skłania do ograniczania zużycia benzyny czy oleju napędowego. Koszt to 1,6 mld złotych miesięcznie. Prywatnie oszczędzamy na tym złotówkę na litrze benzyny i złoty 20 w przypadku oleju napędowego. Fachowcy dostrzegają jednak, że to hamuje inflację. W kwietniu była na poziomie 3,2%, a bez CPN to by było ponad 3,5%. Minister energii zapowiadał niedawno, że ceny paliw będą obniżane przez rząd, dopóki cena baryłki nie spadnie do 75-80 dolarów.
26: Prawda Antyradia.
27: Wojna z Iranem wzmocniła reżim, dała więcej pieniędzy wojsku i zwiększyła ryzyko nuklearne. Jak pisze Foreign Affairs, taka broń jawi się teraz Teheranowi jako ostateczna gwarancja przetrwania reżimu.
26: Prawda Antyradia.
27: Uderzenie w pedofilów w Stanach Zjednoczonych. Służby schwytały prawie 350 osób podejrzewanych o przestępstwa związane z wykorzystywaniem dzieci, w tym pornografię i handel ludźmi. Działania trwały 2 tygodnie i były przeprowadzone tylko w południowej Kalifornii.
26: Prawda Antyradia.
27: Nowe, choć używane pociągi w kolejach wielkopolskich. Marek Nitkowski.
28: Właśnie jesteśmy na etapie realizowania przetargu na zakup 2 spalinowych zespołów trakcyjnych, ale one są 3-członowe i z opcją 2, czyli w sumie razem 4 pojazdy powinny zasilić flotę kolei wielkopolskich.
29: Kiedy one wyjadą na torę?
28: Termin dostawy jest 12 miesięcy po podpisaniu umowy na te pierwsze 2, czyli przypuszczamy, że 3rd quarter 2027 powinny pojawić się na torach.
27: A pojadą m.in. z Poznania do Wągrowca.
26: Prawda Antyradia.
27: Udręka życia brzmi bardziej jak poniedziałkowy poranek, a to piątek w Teatrze Śląskim. Za tydzień premiera Udręki życia, czyli spektaklu o małżeństwie z 50-letnim stażem, z którego on chce wyjść.
30: Myślę, że to jest spektakl dla każdego z nas, ponieważ nawet jeśli ktoś nie jest w związku, to też zadaje sobie najważniejsze pytania właśnie o bliskość drugiej osoby. O to w zasadzie, jaki jest sens życia. Wiem, że to brzmi górnolotnie, ale o tym jest ten spektakl i on stawia te pytania, myślę, że w sposób nienachalny.
27: Mówił reżyser Michał Piotrowski. Premiera za tydzień. Jest prawie 8:03. To była Prawda Antyradia. Ciepły, a nawet bardzo ciepły weekend przed nami. Jutro będzie słonecznie i spodziewamy się od 19 stopni w Koszalinie, przez 21 w Krakowie i 23 w Warszawie, do 27 w Gorzowie Wielkopolskim. W niedzielę stopni będzie nawet 28, ale na północy i w pasie centralnym może popadać deszcz. W centrum możliwe będą też burze.
26: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
0: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 12 minut po 8 chciałem powiedzieć coś chyba najbardziej kontrowersyjnego, co powiedziałem w trakcie mojej 30-letniej kariery radiowej.
2: Piotr, chcesz ją zakończyć teraz?
1: Piotr, oddaję ci głos.
2: Dobra, słuchajcie. Ja przeczytałem Michałowi poza anteną.
1: Tak się rzucił, Patryk się rzucił.
2: Proszę, słuchaj, proszę. Ja was

0: może pozwać zarówno współmałżonka, mhm, jak i kochanka o rekompensatę za krzywdę emocjonalną.
1: Co ty, czyli poczekaj, okej, czuję to, zaraz się wypowiem.
0: No i wyobraźcie sobie, nazywane jest to ubezpieczeniem od zdrady. I moje pytanie jest takie, od czego powinniśmy być jeszcze ubezpieczeni? Jaką moglibyśmy mieć możliwość?
1: Czy ja mogę od razu odpowiedzieć? Stary, mam całą listę podejrzanych ubezpieczeń. To ci się spodoba. Porwanie przez UFO jest wyjątkowo dobrze sprzedawanym ubezpieczeniem w Stanach i Wielkiej Brytanii. I to już od bardzo dawna. Mariah Carey ubezpieczyła swoje nogi na miliard dolarów. Na 10 milionów funtów swój język ubezpieczył pewien tester kawy. Stary, wyobraź sobie. I od złamanego serca to już jest stara w ogóle polisa. To już było.
0: No dobrze, ale poczekaj, to polisa. Ja mówię, że możesz pozwać na przykład swojego partnera po prostu.
1: To
0: że
1: jest
0: tam
1: czad.
0: Było na gdzieś tam z boku. Prawda? Nie dość, że rozwód, nie dość, że intercyza, to jeszcze pozywasz kochanka za to,
1: że jak się to ubezpieczenie konkretnie nazywa w Japonii?
0: Arigato. No i słuchajcie, jest taka sprawa, że mamy dla was podwójny karnet na Mystic Festival,
1: tak,
0: który odbywa się od 3 do 6. Jest to długi weekend, przypominam, bo tam jest Boże Ciało w międzyczasie, więc można sobie to fajnie zaplanować. Oczywiście niektórym się to bardzo nie podoba, więc moi drodzy, czekamy na wasze maile i telefony w sprawie ubezpieczenia, które według was powinno być, a ewentualnie za co powinniśmy dostać odszkodowanie.
1: Pozywanie kochanka za rozpad małżeństwa już dawno funkcjonuje w naszej kulturze. Wiesz, jak się nazywa? Mandacik za przekroczenie piękności.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Przenosimy się na chwileczkę do Ameryki i tu robimy wyjątek, albowiem zajmiemy się polityką, proszę państwa.
2: Ale nie
1: do końca. Notowania Donald Trump lecą w dół. Wyliczono, ile kosztowała operacja irańska. Stanowczo za dużo. Ale to nie tylko ona ma.
2: Wczoraj wrzucił taki granat do PKS-u, jak to mówi mój ojciec, mówiąc o tych żołnierzach, którzy jednak w Polsce będą stacjonować. Przedwczoraj nie stacjonowali, zobaczymy, co będzie dzisiaj.
1: Ja powiem tak, Donald Trump wrzuca różnego rodzaju obrazki ze sobą w roli Jezusa, wrzucił ostatnio siebie spacerującego z kosmitą. Jaka jest odpowiedź Partii Demokratycznej, czyli głównego konkurenta republikanów? Odpowiedź jest taka, że oni na TikToku z kolei umieścili Magdę Gessler.
2: Ale wytłumaczysz nam po wpół do to połączenie,
1: bo to jest wielką przyjemnością.
2: Za chwilę newsy w Antyradio, zostańcie z nami. 19, tak jak Michał powiedział, minut już po godzinie 8. To my.

0: Αλέξη Ανέρκα.
1: Hey guys, this is Sharon from Wind Invitation.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
3: Γυβιάζτε ροκαφ, Anti Radio. Anti Radio, najlepszy rock na świecie. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: 439 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
9: bezpiecznie.
8: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
14: Rossmann.
16: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
17: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
18: Jest 7 miejsc.
17: I rower, i mój kocyk. No i buba.
19: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
20: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
22: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
21: Są sprawdzone przepisy.
22: I rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
21: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
22: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
23: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
24: Masz to Brico!
25: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
26: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
27: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Marihuana warta prawie 1,5 miliona złotych. Przechwycona. Ukraina przejmuje inicjatywę. Mówi o przełomowym momencie wojny. Książki tanio do wzięcia. Taka okazja we Wrocławiu.
2: Prawda Antyradia.
3: Dochodzi 8.30. Grzegorz Kornacki. Prawie 1,5 miliona złotych w marihuanie. To znalezisko Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej, która udaremniła przemyt ponad 27 kg narkotyku. Towar był nadany w Kanadzie, był w przesyłkach rzekomo z odzieżą. Wpadł w trakcie kontroli prowadzonej w jednej z firm kurierskich w Pruszkowie. Za przywóz narkotyków grozi grzywna i do 20 lat więzienia.
2: Prawda Antyradia.
3: To przełomowy moment wojny. Przewaga Rosji nie jest już decydująca. Tak o sytuacji na froncie dziś mówi szef ukraińskiej dyplomacji. Jak relacjonuje, jego kraj utrzymuje linię obrony, a presja na Moskwę rośnie. To, co jest potrzebne, to nowy impuls dla działań pokojowych. Andriy Sybicha dodaje jednak, że Kijów już nie tylko prosi o wsparcie, sam też jest współtwórcą bezpieczeństwa, gotowym dzielić się doświadczeniem.
2: Prawda Antyradia.
3: Ratownicy wodni poszukiwani, samorządy i nadmorskie miejscowości prowadzą ostatnie nabory przed sezonem. Praca może wbrew pozorom nie jest łatwa, ale satysfakcjonująca. Gorzowskie Centrum Ratownictwa Wodnego, Przemysław Brończyk.
4: Zmienne warunki, inne otoczenie oraz sam klimat tego morza sprawia, że jednak do pracy przychodzi się z większym trochę uśmiechem na ustach. Jest ona bardziej wymagająca, ale przez to właśnie też ciekawsza, bo nie tylko się dzieją rzeczy na plaży, ale także w wodzie. Jest dużo wszelkiego rodzaju akcji ratowniczych, pozorowanych akcji, prewencji oraz patroli, które się wykonuje wzdłuż kąpieliska, drogą morską czy drogą lądową właśnie.
3: Sezon na kąpieliskach rusza z początkiem wakacji 27 czerwca.
2: Prawda Antyradia.
3: Ostatnia szansa, żeby zajrzeć na giełdę Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Jeszcze dziś można znaleźć książki za drobne. Niektóre to pozycje, których pozbywa się biblioteka, inne to dary od mieszkańców.
5: Trochę historyczny, trochę jakieś powieści.
9: Komiksy, nie dla dzieci.
5: I jeszcze książkę Remigiusza Mroza.
18: Jest bardzo dużo rzeczy, które były wydawane 3-4 lata temu.
28: Jaka jest strategia wykładania tych wszystkich rzeczy?
29: Którakolwiek koleżanka, która ma chwilę wolnego, jedzie na górę do magazynów, gdzie gromadzimy przez cały rok książki na giełdę i dowozi.
3: W sumie wystawionych zostało ponad 10 tysięcy książek, kasek magnetofonowych, płyt DVD i czasopism. Jest 8.32.
30: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
2: Sport w Antyradiu.
31: Piotr, Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Katowic, gdzie w drugim spotkaniu siatkarskiego turnieju towarzyskiego Polska zmierzy się z Ukrainą. Po porażce 2-3 z Serbią chłopcy trenera Grbicia spróbują poprawić nastroje kibiców, walcząc o zwycięstwo. Start 20. W sobotę o godzinie 17.30 rozpocznie się ostatnia kolejka Ekstraklasy, której zaprezentują się wszystkie drużyny. Mistrzem Polski został Lech Poznań, ale nadal nie wiadomo, kto zostanie wicemistrzem i brązowym medalistą. Dowiemy się także, kto będzie reprezentował Polskę w europejskich pucharach. A na koniec wyjaśni się, która drużyna dołączy do Słoni z Niecieczy oraz Arki Gdynia i pożegna się z Ekstraklasą. Spotkanie Fiorentiny z Atalantą rozpocznie ostatnią kolejkę w Serie A. Start 20.45.
30: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
3: Bez deszczu. Na południu i na zachodzie może z jakimiś zachmurzeniami, ale nie tragicznymi. W pozostałych miejscach słonecznie. Całkiem ładny dzień dziś przed nami. Będzie do 23 stopni. Najcieplej ma być w Zielonej Górze. 22 stopnie w Poznaniu, we Wrocławiu, Opolu czy w Warszawie. 20 stopni w Olsztynie, 18 w Zakopanem i najmniej 17 w Koszalinie.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Peranos w Antyradiu.
1: Cheap Trick za nami w Antyradiu. Przypominam, kolega Piotr wymyślił taki konkurs. Co byście sobie jeszcze ubezpieczyli, tak? Dobrze? Od czego można się ubezpieczyć?
2: Tak, za jakie przewiny waszych bliskich moglibyście dostawać odszkodowanie?
1: Proszę państwa, nasze dobre narodowe, Magdalena Gessler, no wiele mogłaby ubezpieczyć. Na pewno swoje loki, na pewno swój język, kubki smakowe tak naprawdę.
2: Dźwięk, który wydaje z siebie.
1: No właśnie, a wydaje ostatnio sporo dźwięków, proszę państwa, które za chwilkę przedstawimy, albowiem, proszę państwa, uwaga, zbliżają się wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. Wiesz co, bo oni tam cały czas się tłuką, ci republikanie z demokratami. Republikanie to Trump i reszta konserwatystów, a liberałowie, czyli demokraci, to jest ta druga strona. No i oni, słuchaj, już zaczynają kampanię. Kampania się toczy oczywiście na socialach, bo prosiłeś, żebym wytłumaczył. No to ja tłumaczę. I słuchajcie, w tej kampanii demokratycznej pojawiła się nasza Magda Gessler.
2: No. Tak, mam przed nosem 13-sekundowy filmik. Jest to ta słynna scena z czołówki, gdzie Magda Gessler wyciąga rękę i zatrzymuje noże i one
1: swoją mocą
2: opadają.
1: Tak, dokładnie. I co ciekawe, proszę państwa, nasz lotny reporter, jego ukryty mikrofon, zapytali Magdę Gessler, a w zasadzie byli obok Magdaleny, gdy obejrzała tenże spot. Oto reakcja. Język oburzenia jest językiem międzynarodowym. Myślę, że w Stanach każdy zrozumie.
2: Wyobrażać, że Magda Gessler wchodzi do mojej kuchni, nie? I próbuje coś, co ja sobie robię, wiesz, po powrocie do roboty. Mam trzy składniki. Margarynę Mister, szynkę konserwową i ogórka.
1: Wiem, nasz lotny reporter był, kiedy Magdalena próbowała twoich dań z twojej kuchni.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Dzisiaj mamy dla was karnet podwójny na Mystic Festival i moi drodzy, inspiracja na konkurs przyszła z Japonii. Tam możecie domagać się odszkodowania od kochanka, od żony, od małżonka, który po prostu pójdzie w bok i normalnie można prawnie to wyegzekwować.
2: Czyli tak zwany mandacik od przekroczenia piękności. Słuchaj, nasi słuchacze bardzo chcą iść na Mystic albo po prostu bardzo lubią nasze konkursy.
1: Pytanie było takie.
2: Jezu, ile się sypnęło.
1: Ile, od czego ubezpieczenie powinniśmy wprowadzić i respektować? Telefon numer 1.
3: Cześć, mówi Paweł z Zachodniopomorskiego. Ja bym wprowadził coś takiego, polisę czy też ubezpieczenie za tak zwaną obrazę uczuć estetycznych, bo na przykład gdy oglądam taką Bamgarangę czy też innych artystów Eurowizji, no to zbiera mi się po prostu na, już nie powiem na co, albo jak widzę twarze niektórych prowadzących ogłupiających programów telewizji, no to mną po prostu też wzdryga. Lub też czasami słyszę nieodpowiednie głosy w radio, ale nie dotyczy to oczywiście Antyradia. Pozdrawiam serdecznie.
2: Ed Gaines też słyszał nieodpowiednie głosy, ale bez takich porównań. Ubezpieczenie od zbyt długiego scrollowania, słuchaj, od głośnego jedzenia, od utraty poczucia humoru, od... Te dwa ostatnie mi się najbardziej podobają. Od prania w zmywarce ulubionych kubków i ostatnie od udawania, że się coś rozumie.
1: 321-321-600, możecie do nas dzwonić.
4: Dzień dobry wszystkim w ten piękny, czwartkowy, słoneczny poranek. Moim zdaniem dobre ubezpieczenie byłoby ubezpieczenie od chrapania, raczej od niechrapania. Bo wiele osób, które chrapią, twierdzą, że nie chrapią, a okazuje się, że chrapią i ciężko jest im to udowodnić, że jednak chrapią. Miłego dnia.
1: Ma pan rację, bo ja spotkałem się z takimi zarzutami, ale w ogóle nie wiem, o co partnerce chodzi. Zadzwonił do nas podróżnik w czasie, pan powiedział, że czwartek, dzisiaj mamy piątek. Jakby co, myślę, że mogłem panu uratować pewne panie, dzisiejsze sytuacje.
2: Pan jest K-Paxa po prostu, lubi banany.
1: Give me all your lovin', ZZ Top, czekamy na wasze maile, znacie adres doskonale, desperanos@antyradio.pl. Ewentualnie możecie do nas, jak panowie, zadzwonić. 321-6.
2: Ubezpieczyć. Co? Za co?

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9?
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
5: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepsze.

0: 3 osoby zginęły w zapaleniu się budynku przy granicy Niemiec z Polską. Nocna prohibicja zagląda na wschód. Lublin od dziś robi zapasy. Każdy kij ma dwa końce, czyli polski system kaucyjny w praniu.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9. Grzegorz Kornacki. 3 osoby zginęły przez zawalenie się budynku mieszkalnego przy niemiecko-polskiej granicy. Dom runął w poniedziałek w Görlitz. Pod gruzami znalezione zostały ciała 48-latka i dwóch młodych turystek z Rumunii. Akcja poszukiwawcza została zakończona, bo to wszystkie osoby, które uznawano za zaginione. Przyczyny katastrofy wyjaśnia policja. Władze miasta wskazują na wybuch gazu. Nawet udało się już znaleźć nieszczelną instalację.
1: Prawda Antyradia.
0: Koniec z nocnym piciem w Lublinie. O północy w życie wchodzi nocna prohibicja. W całym mieście będzie obowiązywała od 23 do 6 rano i obejmie sklepy oraz stacje benzynowe. Korzystać z restauracji czy barów będzie można tak samo jak dotąd. W Lublinie koncesje na sprzedaż alkoholu ma około 600 sklepów. W nocy handluje jakieś 70 z nich.
1: Prawda Antyradia.
0: Czkawką jeszcze nam się odbije ten system kaucyjny. Są prognozy branży śmieciowej dotyczące strat spowodowanych tym, że biegamy od jednego niedziałającego butelkomatu do kolejnego. Mazurski Związek Międzygminny Wojciech Ogłuszka.
2: Był szacunek przez nas robiony. System kaucyjny spowoduje strat dla Mazurskiego Związku, dla nas łącznie w granicach 3 milionów złotych rocznie. Z naszego systemu odbierane są opakowania, które do tej pory stanowiły największy nasz przychód, tak, z butelek plastikowych PET.
0: Ministerstwo Środowiska deklaruje rekompensaty, ale jak mówią w regionie, to pokryje niewielką część straty.
1: Prawda Antyradia.
0: Plusy systemu to m.in. wiedza sklepów o klientach.
3: Pusta butelka to nie tylko śmieć, to też informacja. Polski system kaucyjny, Joanna Górecka.
4: Właściciel sklepu wie, jakie konkretnie opakowania po jakich konkretnie produktach zostały zwrócone w jego sklepie. Wie zatem, co jest popularnym napojem w jego najbliższej okolicy.
3: Taka wiedza może być opłacalna.
4: Jeśli nie ma w asortymencie tego akurat produktu, może go wprowadzić.
3: I chyba sklepy zaczynają to zauważać. Rośnie liczba punktów zbiórki także tam, gdzie nie wymaga tego ustawa. Wiceminister klimatu Anita Sowińska.
5: 32 tysiące punktów zbiórki to są małe sklepy.
3: Do końca kwietnia zebrano ponad miliard opakowań ze znaczkiem kaucji. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Młody Ronaldo strzela gole. Syn Cristiano Ronaldo dwa razy trafił do bramki w meczu reprezentacji Portugalii do lat 16, w tym raz z główki. Jego ekipa wygrała z Grecją 3-0. Jest 9:02, to była Prawda Antyradia. Siedemnaście stopni to minimum dziś w ciągu dnia i tak ma być w Koszalinie. 19 stopni spodziewamy się w Trójmieście. 21 będzie w Szczecinie, Łodzi, Katowicach i w Krakowie. 22 stopnie w Warszawie, we Wrocławiu, Poznaniu czy w Opolu. Najwięcej 23 stopnie dziś w ciągu dnia w Zielonej Górze.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
6: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
7: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperados w Antyradio.
1: 9 minut po godzinie 9. Tematem ubezpieczeń zajmiemy się w kolejnym wejściu. Teraz przenosimy się do Belgii. Tam no jeden z antykwariatów w sklepie z używanymi rzeczami. Ktoś przeglądający towar znalazł wyjątkowy album i w tym wyjątkowym albumie, moi drodzy, zdjęcia gwiazd Hollywood z lat 90. Bruce Willis, Johnny Depp, Angelina Jolie i wiele innych osób. Ja mam przed nosem te zdjęcia, gdyż wpisałem w Google Maria Snowens Lagler i ten antykwariat, osoba, która kupiła to w antykwariacie, wrzuciła do sieci te zdjęcia. Mówi, kto to jest? Kim jest ta kobieta, która na każdym zdjęciu jest z gwiazdą Hollywood? No i zagadka w Belgii została rozwiązana. Otóż ta pani była żoną pana reportera Johna Snowensa, który prowadził w Hollywood, pracował w Hollywood i należał do Hollywood Foreign Press Association. Kiedy on zmarł, ona przejęła jego mandat na współpracę. No i wyobraźcie sobie, że przez 30 lat prowadziłam kolumnę o biznesie rozrywkowym i ja o tym, jak wygląda praca w Hollywood.
2: Czyli Finka to taki nóż, Bawarka to taka herbata, Szwedka to taki klucz, a Belgijka to taki słup do robienia zdjęć z celebami.
1: Córka pani Marii powiedziała, że nie ma pojęcia, jak to się stało, że ten album znalazł się w tym sklepie. Ciekawa zagadka numer 2 do rozwiązania.
2: Jest jeszcze wolna Amerykanka, ale to o naszym konkursie.

0: Cześć wam, kochani. Na początek miłego dzionka i dzięki, że jesteście. Krzysiek z Warszawy. Proponuję ubezpieczenie od braku wzwodu. Miłego dzionka, jeszcze raz miłego weekendu.
1: Krzychu, to jest ciekawa propozycja. Michał zapisał.
2: Zobacz, jaki nieszczery śmiech Kędzierskiego. Ile płacisz składki?
1: Daj mi spokój. Lecimy dalej, proszę państwa. Ja ubezpieczyłabym uszy, pisze Kaśka. Jest kilka opcji. Odszkodowanie przysługiwałoby w przypadku usłyszenia swojego głosu na nagraniu. Trauma gwarantowana. My się z Michałem powoli do tego po kilkudziesięciu latach przyzwyczajamy. Od słuchania podcastów motywacyjnych albo w przypadku

0: sąsiada wiercącego dziurę w ścianie o 7 rano w sobotę.
1: Luiza, od niewłaściwego zafarbowania włosów, to znaczy chodzi oczywiście o kolor. Tutaj jeszcze Dawid napisał, ubezpieczenie od skutków niedzielnego obiadu u teściowej, to się często powtarza.
0: Ubezpieczenie od pogody pod nad polskim morzem, wypłata za każdym razem, gdy panujesz plaging, a pogoda w ciągu 5 minut zmienia się z Sahary w Arktykę. Tak jest, polskie morze jest zmienne.
1: Od chowania, czy raczej upychania, gdzie się da, rzeczy, które się odłożyło tylko na chwilę. Chwila, pojęcie względne, to od Adama.
0: Michał, powiedz mi, co ty o tym sądzisz?
1: Słucham.
0: Sebastian napisał, mi wystarczy ubezpieczenie od błędnych i głupich decyzji przełożonych.
1: Wiesz co, to ma wiele wspólnego z tym wzwodem.
0: Dobra, American Woman. Zobaczcie, człowiek z Warszawy zadzwonił i po prostu zmienił nasze oblicza. Wszyscy się uśmiechamy. Leny Krawic teraz.
1: Insiderski joke.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu były militaria.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 439 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i żena bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: stał prawą nogą, zdecydował o wysłaniu do Polski 5000 żołnierzy. Nadal kwestionuje jednak członkostwo Stanów Zjednoczonych w NATO. W tej prawdzie też zastrzyk z betonu dla podratowania stabilności.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. Zadowolenie w NATO. Szef sojuszu mówi, że cieszy się z zapowiedzi Donalda Trumpa. Ten nagle ogłosił, że wyśle do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Mark Rutte zaznacza, że Europa pozostaje mimo to na kursie wzmacniania własnego potencjału, tak żeby być mniej zależną od Waszyngtonu i jego ruchów.
1: Prawda Antyradia.
0: Bardzo rozczarowany NATO, tak? I jednak pozostaje sam Donald Trump. Sekretarz stanu USA mówi, że prezydent kwestionuje sens amerykańskiego członkostwa w sojuszu, skoro pakt odmawia zrobienia czegokolwiek w sprawie Iranu. Jak wyłożył Marco Rubio, NATO jest dobre dla Ameryki, bo daje bazy w regionie zwiększające zasięg sił. A jeżeli kraje takie jak Hiszpania odmawiają możliwości skorzystania ze wspomnianych baz, to po co w tym siedzieć?
1: Prawda Antyradia.
0: Polacy opuścili Izrael i wracają do kraju. Chodzi o dwie osoby zatrzymane za udział w globalnej flotyli Sumud. Do naszego kraju nie wjedzie za to izraelski minister bezpieczeństwa narodowego, który drwił z zatrzymanych, klęczących i skutych kajdankami aktywistów.
1: Prawda Antyradia.
0: Zastrzyk z betonu to wcale nie operacja na polskich działaczach sportowych, to coś, co może uratować kopiec Kościuszki w Krakowie. Ten, jak się okazuje, zmienia się. Profesor Elżbieta Pilecka.
2: Kopiec Kościuszki niestety się osuwa. Osuwisko jest w jedną stronę o większych przemieszczeniach, więc to jest bardzo niebezpieczne dla konstrukcji kopca.
0: Mowa nawet o 5 centymetrach rocznie. Naukowcy i studenci Politechniki Krakowskiej analizują kopiec dzięki temu, że udało się stworzyć jego dokładny, trójwymiarowy model.
1: Prawda Antyradia.
0: AI jeszcze mocniej wejdzie do śląskiego biznesu i administracji. Ma w tym pomóc Centrum Kompetencyjne AI Sieci Badawczej Łukasiewicz. Oficjalnie ruszyło w Katowicach.
3: Naukowcy oraz inżynierowie pracują tutaj nad wdrażaniem sztucznej inteligencji do firm, urzędów czy szpitali. Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Michał Gramatyka.
4: Czasem możemy się zastanawiać, jak moglibyśmy wykorzystać algorytmy, żeby nasza firma pracowała lepiej. Można tutaj przyjść, tutaj pracują eksperci, specjaliści, którzy wiedzą na ten temat wszystko.
3: Obecnie Instytut realizuje 20 projektów. Dyrektor Łukasiewicz AI Jan Kozak.
5: Robimy technologię dla wojska, wspieramy GKS Katowice w sposób analityczny i użycia sztucznej inteligencji w przewidywaniu, który piłkarz byłby dobry dla nas w przyszłości.
3: AI ma pomóc w zwiększaniu produktywności przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Jest prawie 9:33. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę prognoza pogody. Od 17 do 23 stopni dziś w ciągu dnia na termometrach. Nie będzie deszczu, chmury mogą się zdarzać, ale ogólnie rzecz biorąc ma być słonecznie. Wieczorem podobnie, będzie wtedy od 12 stopni w Koszalinie i w Olsztynie, przez 14 w Krakowie, maksymalnie do 16 w Warszawie, w Poznaniu i we Wrocławiu.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No i tu, słuchaj, odpowiedź na ważne moim zdaniem pytanie, z którym ja mam problem, słuchaj, już od bardzo dawna, dlatego że ja bardzo lubię czytać, a nie znoszę audiobooków, wiesz?
2: No słuchaj, obszary odpowiedzialne za analizę znaczenia tekstu aktywują się w obu przypadkach, w przypadku książki i audiobooka. Tak samo.
1: Okay.
2: Prawda? Różnica jest potem, kiedy próbujemy przyswoić sobie tą wiedzę, którą czytaliśmy bądź słuchaliśmy. Ta. I okazuje się, że słuchanie audiobooków nie zastąpi nauki z klasycznej książki.
1: Mało, słuchaj, to nie tylko to. Umiejętności ortograficzne, proszę państwa. Jak ktoś zapyta, jak piszemy buduje, to ten, co słucha audiobooków, mówi przez D.
2: Tak, to prawda. Niestety, ortografia na pierwszym miejscu. Ja ci powiem szczerze, że ja nie mam problemu z ortografią, z takich ponad średnich.
1: Ja wręcz przeciwnie. Ja naprawdę sporo czytam, ale jakbyście zobaczyli, jak ja piszę papież, to byście padli ze śmiechu, naprawdę.
2: No i wyobraź sobie, że jeszcze jest opcja z wyobraźnią w roli głównej.
1: No tak,
2: bo
1: tak.
2: Mamy do czynienia z interpretacją aktora w przypadku audiobooka. A jeżeli ty czytasz sam, to sam sobie ten świat kreujesz.
1: I tu jeszcze jedna kwestia, słuchajcie, dobór lektora jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważny, ponieważ to on wpływa na tak zwaną percepcję, to on diametralnie może zmienić odbieranie treści książki podczas samodzielnej lektury. Czytelnik, jak powiedziałeś, sam buduje wyobraźni wygląd i charakter. Jak masz dobrego lektora, zbuduje to za ciebie.
2: 20 minut do 10, za chwilę ogłosimy, kto wygrał bilet na Mystic.
1: Powiedz lalka.
2: Lalka.
1: Lalka.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Wokalistą tym ładniejszym był Gary Sharon, wokalistą zespołu Extreme, i bierzemy sobie bardzo do serca to, co przed chwilą nam wyśpiewał w piosence. Już za chwilę robimy Get the Funk Out.
2: Moi drodzy, był konkurs a propos tego, od był. Czego... Był, bo właśnie się zakończył, bo ogłosimy zwycięzcę. Od czego warto się ubezpieczyć? Wzięło się to od, proszę Państwa, odszkodowań w Japonii, od których może domagać się ofiara romansu małżonki, małżonka z kochankiem,
1: proszę kochanką. Państwa, i teraz tak. Ja rocznik 7-3, ty rocznik 6-3, przepraszam bardzo, 8-3. Małgo oczywiście nie zdradzamy, ale my kryzys wieku średniego mamy za sobą. To są trudne bardzo chwile, od których należało by się ubezpieczyć, słusznie, pisze
2: no
1: pan Jakub.
2: Kuba no. Właśnie napisał: ubezpieczenie od kryzysu wieku średniego, kiedy przychodzi ten moment, że musisz nagle kupić motocykl, jacht, Ferrari, czy chociażby elektryczną hulajnogę.
1: Czyli jedziesz do salonu Ferrari i natychmiast z salonu jedziesz do ubezpieczyciela, mówisz: ja muszę dostać to
2: z
1: ubezpieczenie. Proszę pana, ja mi się należy.
2: Piątek, bardzo wam dziękujemy za ten cały tydzień.
1: Jezu, jaki fajny był.
2: Będziemy w poniedziałek z wami na posterunku od 6.30. W przyszłym tygodniu wiele atrakcji. Będziemy mieć dla was bardzo atrakcyjne bilety na super
1: tak
2: wydarzenia.
1: Jedna prośba. Prosimy naprawdę ostro nagrzeszyć, żebyście się mieli z czego spowiadać w poniedziałek w Desperanos.
2: Po spowiedź startujemy po 7. Chris Cornell teraz, You Know My Name. Dziękuję Michale, dziękuję Małgorzatu.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
7: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
6: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media Expert.

0: Hot Grill.
1: Parilla Caliente.
2: Grilla calda.
3: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
4: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie.

0: 5 tysięcy żołnierzy USA przyleci do Polski, Donald Trump zapowiada, choć na razie ogólnikowo. Ze Stanów do naszego kraju lecą też pierwsze F-35, będą jeszcze dziś. A propos transportu, jutro jego dzień we Wrocławiu.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 10. Grzegorz Kornacki. 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy Stany Zjednoczone wyślą do Polski. To nocna zapowiedź Donalda Trumpa, motywowana wyborczym zwycięstwem Karola Nawrockiego. Prezydent USA nie ujawnił żadnych szczegółów dotyczących tej decyzji. To prawdopodobnie dlatego, że żadnych szczegółów nie ma. Według amerykańskich mediów zaskoczeni są wszyscy od sojuszników po Pentagon. Tym bardziej, że dopiero co Stany wstrzymały rotację 4 tysięcy wojskowych do naszego kraju. W Polsce dziś podziękowania, tak ze strony prezydenta, jak i między innymi szefa MSZ.
1: Prawda Antyradia.
0: Pierwsze 3 F-35 dla Polski będą u nas około 18. Jak zapowiada szef MON, myśliwce dotrą wtedy do bazy w Łasku.
1: Prawda Antyradia.
0: A skoro o samolotach już mowa, nie zabraknie nam paliwa lotniczego, to zapewnienia ministra aktywów państwowych. Wojciech Balczun mówi, że wszystkie rezerwy są bezpieczne. Pytany o to, jak sytuacja na świecie przełoży się na lot, odpowiada, że zakłada, że siatka połączeń nie będzie cięta.
1: Prawda Antyradia.
0: Powinien już działać jak ta lala, a dalej nas odsyła od sklepu do sklepu. To system kaucyjny właśnie. Mieszkańcy z Warmii i Mazur na przykład zaraz będą nas przyjmować w sezonie urlopowym. Sami tymczasem na razie nie dają rady obsłużyć się systemem i to tylko w przypadku występowania lokalnego.
2: Byłem w jednej z sieci supermarketów w Giżycku tutaj u nas. Chciałem oddać butelki. Niektórych automat nie przyjął. Powód? Ta marka nie jest akceptowana przez sklep.
3: Strasznie niedopracowane, nieprzemyślane. Jest to wielkie utrudnienie, zwłaszcza dla ludzi mieszkających w małych miastach lub na wioskach.
2: Te automaty często się zawieszają, często są przepełnione lub po prostu nie działają.
0: Jednocześnie według Mazurskiego Związku Międzygminnego wyciągnięcie butelek i puszek z normalnego odbioru śmieci może regionalnie wygenerować 3 miliony złotych strat rocznie.
1: Prawda Antyradia.
0: Dla tych, którzy wiedzą, do czego służą środki transportu, jutro będą atrakcje we Wrocławiu. W zajezdni Borek będzie dzień otwarty MPK. Daniel Misiek.
4: Tam oprócz tego, co oferuje zajezdnia Borek, przedstawimy tabor, którego we Wrocławiu jeszcze nie było. Będą też takie egzemplarze pojazdów, które w ogóle nie kursują po Polsce. W żadnym mieście.
0: Wstęp wolny. Jest prawie 10:02.
5: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
0: Do 23 stopni dziś w ciągu dnia. Będzie przede wszystkim słonecznie i nie będzie deszczu. Noc też bezdeszczowa, ale w Zakopanem możliwe są zamglenia. Ma być przy tym od 7 stopni w Rzeszowie, przez 9 w Krakowie, maksymalnie do 11 w Warszawie, we Wrocławiu i w Szczecinie.
5: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: wieczór w Antyradiu.
1: 12 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Znalazłem taki artykuł w publikatorze, że 30 wybitnych naukowców i lekarzy nie ma wątpliwości co do zdrowia prezydenta USA. Piszą, z Trumpem jest coś nie halo. Proszę Państwa, ale czy ktoś próbował przebadać Putina na przykład, bo to też byłoby ciekawe zagadnienie, czy z nim wszystko jest okej, bo tak na razie dla mnie to jest bangaranga. Proszę Państwa, nadal trwa tydzień z Mystic Festival. Mam nadzieję, że dzisiaj wygrają jeszcze Państwa jakieś zaproszenia na tę imprezę. Przypominam, że zagrają w tym roku m.in. Megadeth, Black Label Society, Down, Mastodon czy Behemoth. Mieliśmy dla Państwa karnety, ja miałem dwa takie karnety do oddania i zestaw merchu z festiwalowego. Proszę Państwa, społeczny researcher pan Wojtek donosi, że mamy dzień utworu tytułowego. To bardzo ważny utwór na płycie, poza tym może być kompletna bangaranga, ale tytułowy utwór sprzedaje płytę. Mamy też dzień bycia sobą. To ważne, dzień Sherlocka Holmesa. Także dzień kupowania instrumentów muzycznych, zawsze można kupić jakąś trąbę. No i mamy dzień praw zwierząt, obchodzone to święto w Polsce. 22 maja 1762 roku w Rzymie została odsłonięta fontanna di Trevi. Tak się zastanawiam, czy ktoś kiedyś policzył, ileż pieniędzy wygrzebano z tej fontanny. Pewnie można by za to kupić niezły instrument muzyczny i bawić się na intencje tego przez wiele, wiele dni. Proszę Państwa, trzymajcie się Antyradia. Po 11 rozpoczniemy El Concurso. Jak to w piątek, rodaczki i rodacy.

0: Państwa, to już 24 minuty po 10, słuchajcie Państwa, Antyradia. Jak mówiłem o tym, żeby przebadać pana Putina, to nie jest bezpodstawne. Proszę Państwa, takie manewry w tej chwili są prowadzone. Cała to mowa triada, samoloty, okręty, wyrzutnie naziemne. No i na Białorusi wojsko rozwozi prawdziwe ładunki nuklearne. O ile u Łukaszenki takie manewry odbywają się co roku wiosną, o tyle kremlowskie zazwyczaj były prowadzone w październiku. Były tylko dwa odstępstwa. Jedno wtedy, kiedy była aneksja Krymu, drugie tuż przed atakiem na Ukrainę. Tym razem znowu pojawiają się w nienormalnym terminie. Podobno w obu przypadkach, czyli Krym i Ukraina, przesłanie dla Zachodu było jasne. Nie wtrącajcie się do naszych spraw, bo jesteśmy wielką potęgą nuklearną. No, brzmi to hardkorowo. Ciekawe, co oni tam będą wyrabiali, oby siedzieli na miejscu i nie rozrabiali zbytnio. Natomiast przydałoby się też przebadać, jak przebadano prezydenta Trumpa, tak samo i Putina.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
5: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Comarche. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Comarche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

No i proszę bardzo, jedziemy w kierunku godziny 11. Ja już poprowadzę przygotowania do rozpoczęcia konkursu. Za chwileczkę pewnie przybędzie mail z zawiadamiającym mnie, jakie nagrody mam dla państwa, ale po to za chwilkę.

0: Idziemy tak po cichutku, niby tak znienacka, ale za chwilę spotkamy godzinę 11. Po 11 El Concurso, które już jest ogarnięte.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
12: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sawa Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Jednopłciowe małżeństwa z transkrypcją w Polsce jest rozporządzenie. Znamy przyczynę śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. W tej prawdzie też używane, a nowe, czyli pociągi w Wielkopolsce.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Nadchodzi transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał właśnie szef MSWiA. Załatwienie sprawy będzie możliwe w każdym urzędzie stanu cywilnego. Polskę zmusiło do tego orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 3 miesiące po ogłoszeniu.
1: Prawda Antyradia.
0: Utonięcie. Przyczyną śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Biegli zbadali ciało chłopca dziś rano. Nie znaleźli obrażeń mechanicznych. Do tragicznego zdarzenia doszło przedwczoraj na terenie żłobka. Dziecko miało wpaść do oczka wodnego. Śledczy jeszcze badają tę sprawę.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowe, choć używane pociągi w kolejach wielkopolskich. Marek Nitkowski.
2: Właśnie jesteśmy na etapie realizowania przetargu na zakup dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych, ale one są trzyczłonowe i z opcją dwóch, czyli w sumie razem 4 pojazdy, powinny zasilić flotę kolei wielkopolskich.
3: Kiedy one wyjadą na tory?
2: Termin dostawy jest 12 miesięcy po podpisaniu umowy na te pierwsze 2, czyli przypuszczamy, że 3 kwartał 2027 powinny pojawić się na torach.
0: Pojadą m.in. z Poznania do Wągrowca.
1: Prawda Antyradia.
0: Ostatnia szansa, żeby zajrzeć na giełdę Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Jeszcze dziś można znaleźć książki za drobne. Niektóre to pozycje, których pozbywa się biblioteka, inne to dary od mieszkańców.
4: Trochę historyczny, trochę jakieś powieści.
5: Komiksy, głównie dla dzieci.
4: I jeszcze książkę Remigiusza Mroza.
6: Jest bardzo dużo rzeczy, które były wydawane 3-4 lata temu.
7: Jaka jest strategia wykładania tych wszystkich rzeczy?
8: Którakolwiek koleżanka, która ma chwilę wolnego, jedzie na górę do magazynów, gdzie gromadzimy przez cały rok książki na giełdę i dowozi.
0: W sumie wystawionych zostało ponad 10 tysięcy książek, kaset magnetofonowych, płyt DVD i czasopism.
1: Prawda Antyradia.
0: Upiekło się skazanemu na śmierć. Stan Tennessee wstrzymał egzekucję potrójnego porywacza i zabójcy po tym, jak personel więzienny nie zdołał znaleźć żyły potrzebnej do zapasowego wkłucia i podania śmiertelnego zastrzyku. Odroczenie jest na rok. Widać, przez ten czas żyły mają się jakoś uwidocznić. Jest 11:02. Czas na pełną kulturę.
9: Mieszko Drescher, zapraszam. Na 3 sezonach może się skończyć The Last of Us. 3. seria powstaje właśnie jako finał, według Daniela Richmana, branżowego insidera z Hollywood. Wcześniej sami twórcy wspomnieli o 3-4 sezonach, a pogłoski o tym, że produkcja będzie raczej skracana niż wydłużana, pojawiły się po co najmniej dyskusyjnym sukcesie 2. sezonu. Daty premiery nowych odcinków na razie nie ma. Przygód w uniwersum Kingdom Come będzie więcej. Studio Warhorse zapowiada oficjalnie nową grę, choć nie jest jasne jak i czy w ogóle będzie powiązana z 2 poprzednimi pod tytułem Kingdom Come Deliverance. Oficjalnego potwierdzenia doczekał się też tytuł w uniwersum Władcy Pierścieni. To będzie RPG z otwartym światem z akcją osadzoną w Śródziemi. Szczegółów na razie nie ma.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Ciepły, a nawet bardzo ciepły weekend przed nami. Jutro będzie słonecznie i spodziewamy się od 19 stopni w Koszalinie, przez 21 w Krakowie i 23 w Warszawie, do 27 w Gorzowie Wielkopolskim. W niedzielę stopni będzie nawet 28, ale na północy i w pasie centralnym może popadać deszcz, a w centrum możliwe są też burze.
10: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, rolnik pomylił biedronkę ze stonką i trzepnął ją japonką, a ja rozpoczynamy konkurs. Proszę Państwa, klasyka w działaniu wyprzedzających, bo i szałas, i kokoszka o północy, ale pojawiła się też rurka 10 minut po północy. Pan Paweł ocknął się o 5, stwierdził, że jak zwykle nie wie, a oj, przygoda zakrzyknęła pani Małgorzata. Są też buraki, tenteges, no to myk od pana Sławomira. Zatem pozwolę sobie myknąć i rozpocząć. Za miejsce pierwsze dzisiaj do wygrania płyta Pull the Wire przez Sztorm i Morskie Fale. Za miejsce do tego jeszcze, przepraszam, płyta Pink Floyd Wish You Were Here. Do tego książka Strategia Wyjścia Lee Childa. Za miejsce drugie płyta Tea Love Alright i płyta Negatyw Autostygmatyzacja. To wszystko na temat nagród. Teraz słówko na temat pisalnictwa. Otóż w trakcie trwania El Concurso piszą Państwo pod adres El Concurso, pisane przez 2S, elconcurso@antyradio.pl. Odpowiedź umieszczamy w temacie maila, jedną odpowiedź na jeden mail, a w mailu montujemy, bardzo proszę, imię i nazwisko, dokładny adres, na wszelki wypadek także numer telefonu. Proszę Państwa, El Concurso dzisiejsze oceniam, jak chodzi o poziom wredności, na 8 ryjów z dwiema racicami, a odstępstwa od norm psychicznych to jeden kaftan z 8 troczkami. Proszę Państwa, cóż dalej? No dalej to powinienem podać pierwszą podpowiedź. I pierwsza podpowiedź jest taka: może mieć coś z czarownicy. Może mieć coś z czarownicy. El Concurso @antyradio.pl. No to jedziemy, rodaczki i rodacy.

pierwsza podpowiedź za nami. Mogło mieć coś z czarownicy. Poprawiłem nieco. Druga podpowiedź może mieć coś z organu. elconcurso@antyradio.pl. Przypominam, że elconcurso piszemy przez was. No i jeszcze przypominam, żeby wymalować w mailu imię i nazwisko, dokładny adres, na wszelki wypadek numer telefonu. To może być przydatne w momencie, kiedy państwo zwyciężą.

The Darkness in Mortal Dread. Proszę Państwa, jedziemy dalej. Pierwsza podpowiedź za nami. Mogło mieć coś z czarownicy. Druga, może mieć coś z organu. No i trzecia podpowiedź, świeżutka. Może mieć coś z ciosu. Tak, dokładnie, może mieć coś z ciosu. El Concurso @antyradio.pl. Przypominam, że El Concurso piszemy przez 2 S.

huraganu, trzecia może mieć coś z ciosu, no i czwarta świeżutka podpowiedź może mieć coś z długu. Może mieć coś z długu. elkonkurso@antyradio.pl. Tak przypominam bez przerwy, to elkonkurso@antyradio.pl, a i tak na tej drugiej poczcie znajduję odpowiedzi czasem, już po zakończeniu elkonkurso. Zatem pamiętajcie, elkonkurso@antyradio.pl. Elkonkurso piszemy przez 2 S.

0: licho. Proszę Państwa, jak ten czas leci, chociaż nie za szybko, ponieważ mamy dopiero 24 minutę. No zbliżamy się do 24, ja zwykle starałem się podawać ostatnią podpowiedź po 25 minucie. Dlatego tak bełkoczę pod nosem, żeby trochę czas przeciągnąć, a Państwa zawiadomić, że mamy już 4 podpowiedzi, za chwileczkę świeża 5. Mogło mieć coś z czarownicy, albo może mieć coś z czarownicy. Druga, może mieć coś z organu. Trzecia, może mieć coś z ciosu. Czwarta, może mieć coś z długu. No i ta świeżutka, 5. podpowiedź, uwaga, może mieć coś z Napoleona. Elkonkursa@antyradio.pl. Przypominam, imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu w środku. W temacie maila jedna odpowiedź na jeden mail, a ja zabieram się za sprawdzanie zawartości skrzynki wspomnianej pod kątem poszukiwania tego, czy aby ktoś Elkonkursa nie złamał.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma 5. produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub 5. produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: dla ciebie gramy są czyste kawałki, ale też klasyki.
16: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
15: Sprawdź to sam, check it out.
16: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
17: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
18: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Guns N' Roses.

0: Ilias de Rocca, am de radio. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
1: Proszę Państwa, konkurs zostało złamane. Jak na razie znalazłem dwie poprawne odpowiedzi. Pierwsza wpadła w 16, druga w 17 minucie. Do jednej z osób będę miał parę słów na temat wpisywania swoich danych, ale to za chwileczkę. Proszę Państwa, szósta podpowiedź już poza konkursowo może mieć coś ze szczytu górskiego na przykład. No i dobrze. Za momencik wyjaśnienie sprawy całej i ogłoszenie zwycięzców.

Anty Radio. Proszę Państwa, pszczółka postawiła czułki i poleciała po bułki, a ja zabieram się za wyjaśnienie sprawy całej i ogłoszenie zwycięzców. Przy okazji będę się zwracał do osoby, która przybyła na miejscu pierwszym, o dosłanie danych, ale to za momencik. Proszę Państwa, tajemne słowo poszukiwane dziś to było słowo głos. Może mieć coś, a właściwie mogło mieć coś z czarownicy. No można było ją stracić, czarownicę, no i można stracić głos. Niestety czasami. Druga, może mieć coś z organu, organ wewnętrzny i głos wewnętrzny, który czasami się odzywa i pewne sprawy są wyjaśniane. Trzecia podpowiedź, może mieć coś z ciosu. Cios może być mocny i głos także może być mocny. To była trzecia, czwarta, może mieć coś z długu. Dług można oddać, no i głos także można oddać, na przykład w czasie wyborów. Piąta podpowiedź, może mieć coś z Napoleona. No, był generalnie nikczemnego wzrostu, czyli niski głos na przykład. No i szósta, ostatnia, może mieć coś ze szczytu, wysoki szczyt, no i głos także może być wysoki. Proszę Państwa, El Concurso szczęśliwie zakończone, ponieważ odgadli Państwo, o czym opowiadałem, natomiast na miejscu pierwszym w 16 minucie pojawił się pan Nikodem. I panie Nikodemie, ileż to razy powtarzałem w czasie tego El Concurso, żeby wymalować imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu. Numer telefonu do pana mam, jednakowoż adresu, który szybciuteńko wydrukuję i zamontuję na pana nagrodach, nie mam. Dlatego proszę się natężyć, sprężyć i dosłać. Na miejscu drugim w 17 minucie pojawił się pan Damian. Pan Damian wypełnił poprawnie mail i wszystko gra. Rodaczki i rodacy, El Concurso szczęśliwie, jak mówiłem, zakończone. Pozostaje mi zapowiedzieć kolejne za tydzień, w piątek, tuż po godzinie 11, pod warunkiem, że piorun nie walnie w rabarbar, albo też Putinowi jakieś głupoty nie przyjdą do głowy. Oby nie, bo byłaby to bambaranga. Proszę Państwa, czas by na jakieś dzieło i to o podwyższonym stopniu piękności. Powiem z dumą, że dzisiaj będą dwa dzieła o podwyższonym stopniu piękności, jedno po drugim. Zaczniemy od tego dzieła, które uważam za bardziej podwyższony stopień piękności, a drugie też niczego sobie. W podzięce za Państwa twardą walkę, z gratulacjami za odgadnięcie El Concurso, no i za Państwa czasami nawet bardzo bliskie uderzenia w okolice tego, co było dziś słowem kluczowym.

0: No i właśnie jedno z ponadczasowych dzieł naprawdę wielkiej mocarności, Ira i Nadzieja. A za moment prawda.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
19: Winiar Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele. 30 maja, letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
20: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
23: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
22: I to gdzie?
23: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
21: A co tam w Carrefourze?
22: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica. Red Hot Chili Peppers.

0: Vias de Rocav, Antyradio. Antyradio, najlepszy rok na świecie.
1: Jest to decyzja amerykańskiego sądu w sprawie prezesa Cinkciarz.pl. Husarze w drodze do Polski wylądują o 18:00 na Ewereście jak na Giewoncie. Padł rekord wejść na szczyt jednego dnia.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 12:00. Mieszko Drescher, zapraszam. Cinkciarz za kratami. Amerykański sąd aresztował Marcina P., prezesa serwisu Cinkciarz.pl. Mężczyzna został zatrzymany we wtorek. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Według polskiej prokuratury klienci jego internetowego kantoru mieli stracić prawie 200 milionów złotych. Procedura ekstradycyjna trwa. Śledczy czekają na dalsze decyzje Amerykanów. Podejrzanemu grozi nawet 25-letnia odsiadka.
0: Prawda Antyradia.
1: Pierwsze 3 samoloty F-35 dotrą do Polski o 18:00, dokładniej do bazy w Łasku. Taki precyzyjny termin przybycia husarzy ogłasza minister obrony. W sumie Polska kupiła 32 takie maszyny za ponad 4,5 miliarda dolarów. To jeden z największych kontraktów zbrojeniowych w historii RP.
0: Prawda Antyradia.
1: Prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września krakowiaki wrócą na linię numer 4. Najdłuższe tramwaje w stolicy Małopolski nie dojeżdżają do wzgórz Krzesławickich z powodu problemów z zasilaniem. Tauron nie doprowadził kabli do jednej z podstacji przez problemy z formalnościami. Teraz sprawa nabiera tempa, mówi dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich Łukasz Szewczyk.
2: Z tego, co udało nam się dowiedzieć, jest to czas około 3 do 4 tygodni plus odbiory, więc wygląda na to, że faktycznie nowy rok szkolny powinien rozpocząć się z wykorzystaniem już taboru wielkopojemnego.
3: My jak otrzymamy tylko potwierdzenie od tych jednostek, które zajmują się tą inwestycją, natychmiast te krakowiaki wyślemy.
1: Dodaje Marek Gancarczyk z MPK. A na wspomnianej pętli trwają już ostatnie prace wykończeniowe.
0: Prawda Antyradia.
1: Straż Miejska szuka ludzi do pracy we Wrocławiu. Trzeba mieć przynajmniej maturę i przejść badania lekarskie. Tu nie ma nudy, przekonuje Piotr Szereda ze Straży Miejskiej.
4: Tutaj nie ma monotonii, tu nie wpadniemy w rutynę. Tu każdego dnia dzieje się coś ciekawego, a zarazem każdy z nas ma możliwość pełnienia tej służebnej roli wobec społeczności lokalnej.
1: Pensja to początkowo 6800 zł brutto miesięcznie na umowie o pracę. Obecnie we Wrocławiu zatrudnionych jest około 300 strażników miejskich.
0: Prawda Antyradia.
1: Straż Miejska przydałaby się na Ewereście do kierowania ruchem, bo tłoczno tam jak na Marszałkowskiej. Na najwyższą górę świata w jeden dzień wdrapało się od strony Nepalu 274 wspinaczy. To rekord. Poprzedni był o jakieś 50 osób mniejszy. Udało się go pobić dzięki wyjątkowo dobrej pogodzie. Słonecznie i ciepło w prawie całej Polsce, chmurzy się tylko na północnym zachodzie. Na termometrach od 14 w Kołobrzegu do 21 stopni w Warszawie. Padać dziś raczej nie będzie, jutro też nie, do tego cieplej, prawie 30 stopni na zachodzie. W niedzielę może pokropić od Dolnego Śląska przez Łódzkie, Pomazowsze i Mazury.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, 10 minut po godzinie 12, kolejna i ostatnia dziś i w tym tygodniu godzina z Aleksandrem Ostrowskim, który powie Państwu tak, jest afera. Otóż, proszę Państwa, tu sięgniemy wyższych sfer, ponieważ księżna Meghan Markle znów chce kręcić, w sensie powróci na plan. Ostatnie sceny w serialu, w którym występowała, powiem szczerze, no momenty były. I książę Harry najprawdopodobniej nie jest zbyt szczęśliwy z tego nawrotu do działalności filmowej i serialowej. Meghan pewnie siedząc w domu pomyślał sobie bangaranga. Proszę Państwa, a my jedziemy dalej. Tam w końcu ich problem, niech to licho. Ale z czegoś trzeba żyć, bo chyba Harry go troszeczkę tam wydziedziczyli.

0: Państwa. Prawie 24 minuty po 12. Słuchamy Państwa Antyradia. Pan Chris, nasz stały korespondent za kanału angielskiego, jak najbardziej bliski rodzinie królewskiej. A propos księżnej Meghan, która chce kręcić znowu filmiki, napisał: życie księcia jest bangaranga, a ten serial, do którego chce powrócić żona księcia na uchodźstwie, nosi tytuł Bunga Bunga, skoro takie sceny. Panie Chrisie, ja wiem, czy Bunga Bunga, być może scenariusz pisał na przykład Berlusconi kiedyś, a w końcu to magnat telewizyjny. Nie tylko zresztą. Rodaczki, rodacy, życie księcia może być bangaranga, przepraszam.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto...
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
16: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
17: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

właśnie. Children of the Revolution zaśpiewali panowie w dziwnych czapkach, a ja zawiadamiam, że kolejny tydzień, który w poniedziałek się zacznie, jakby nie było, będzie tygodniem z gwiazdami rocka w Antyradio. Następne zaproszenia na niebywałe koncerty i wiele, wiele innych atrakcji państwa czeka. Już się nie mogę doczekać, aż zaczniemy działać w tej materii.

0: zadmie za chwilę w ten puzon, czy tam inny wynalazek, czy saksofon, to aż się zjeży skóra.
1: Daj głośniej.
0: O, no pięknie gra. Bartek Synowiec, studia Antyradia.
1: Jak ale mówiłem, to nie ja gram.
0: Nie, ale też potrafisz. Znaczy nie wiem, czy na saksofonie, ale generalnie jakieś instrumenty obsługujesz. Na bębnach widziałem, na wiośle.
1: Zdarza się, po godzinie 13 będę też obsługiwał naszą konsolę radiową, bo czas na lokomotywę. Zapraszam bardzo serdecznie. Będą karnety na Mystic Festival do wygrania, czyli główna atrakcja tego tygodnia.
0: Czyli dobrze mówiłem, że jeszcze te karnety będą do zdobycia.
1: Oczywiście, jeszcze przez weekend będą do zdobycia, więc nie ma co wyłączać antyradia.
0: Pewnie, a w przyszłym tygodniu się dopiero szykuje tydzień z gwiazdami. No, to będzie naprawdę
1: sporo fajnych biletów, to prawda.
0: No i kto rządzi? My, Antyradio. No dobra, Bartek Synowiec za momencik zajmie się rozpędzaniem lokomotywy. Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio.
6: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
18: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
19: Znowu lecicie?
20: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
19: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
20: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
21: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
22: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Gramy najlepsze.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Rządzący w niebo wzięci po internetowym wpisie Donalda Trumpa. Lato może być wyjątkowo suche i gorące według długoterminowych prognoz. Polska Agencja Kosmiczna drze koty z polskim astronautą. Chce go zakneblować.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. To dobra wiadomość. Dziękuję za skuteczność i jedność działania. Tak premier komentuje decyzję prezydenta USA o wysłaniu do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Donald Trump jak na razie pisał o tym na swoim portalu społecznościowym.
2: Musimy jeszcze poczekać na przełożenie tej decyzji na proces planistyczny, zakończenie procesu planistycznego.
1: Mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Tłem całej sprawy są doniesienia o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski, o czym donosiły zagraniczne media.
0: Prawda Antyradia.
1: Nagły zwrot w sprawie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce to efekt chaosu decyzyjnego w administracji Donalda Trumpa. Prawa ręka Trumpa nie wie, co robi lewa, mówi były wysoki rangą urzędnik Pentagonu do spraw Europy i NATO. Jim Townsend zwraca uwagę, podobnie jak minister obrony, że od decyzji o skierowaniu wojsk do Polski do jej realizacji mogą minąć miesiące.
0: Prawda Antyradia.
1: To może być wyjątkowo suche lato. Długoterminowe prognozy wskazują, że temperatura w Polsce będzie wyższa od wieloletniej normy. Sytuacja hydrologiczna już teraz jest trudna, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
3: Sami zauważamy, że to już zaczęło się niestety od wiosny, bo mimo to, że mieliśmy dosyć srogą zimę i dosyć dużo opadów, od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju, która jest nadal bardzo niepokojąca.
1: Dlatego przed wakacjami ma ruszyć program dofinansowania do zbierania deszczówki w domach jednorodzinnych.
0: Prawda Antyradia.
1: Krótki ląd ma szefowa Polsy. Marta Wachowicz chce zakneblować Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, bo polski astronauta odważył się skrytykować działania agencji. Na posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Kosmicznej zwrócił uwagę, że program IRIS-2 nie służy Polsce, tylko rządom Niemiec i Francji. I to już było za wiele. Wachowicz w oficjalnym piśmie, o którym donosi TVN24, domaga się zakazu komentowania działań agencji dla astronauty. Efekt może być jednak odwrotny od zamierzonego.
4: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
1: Słonecznie i ciepło w prawie całej Polsce. Chmurzy się tylko na północnym zachodzie. Na termometrach od 14 w Kołobrzegu do 21 stopni w Warszawie. Padać dziś raczej nie będzie. Jutro też nie, do tego cieplej. Prawie 30 stopni na zachodzie. W niedzielę może pokropić od Dolnego Śląska przez Łódzkie po Mazowsze i Mazury.
4: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.

The Way Things Were to kolejny singiel promujący wydany niedawno nowy album grupy Social Distortion. Płyta nazywa się Born to Kill i ukazała się na początku maja. Do godziny 16 na pewno pojawi się jeszcze więcej nowości na naszej antenie w rozpędzającej się powoli lokomotywie, ale jak zwykle nie zapomnimy też o klasykach. A tak poza tym, to dzisiaj najlepszy dzień tygodnia. I nie zadziałało. Piątek, 22 maja, przed nami dwa dni względnego luzu, podkreślam, względnego. Bartek Senowiec, zapraszam do 16.

0: David Byrne, starające się wejść do głowy psychicznie chorego mordercy, czyli Psycho Killer. W Antyradiu Talking Heads, czyli po polsku gadające głowy. Ja natomiast dzisiaj przyszedłem z czymś, co może się bardzo spodobać tym, którzy używają głowy, zamiast do gadania, używają głowy do machania w górę, w dół i na boki, bo znam świetne miejsce, gdzie będzie można robić co dowoli. Chodzi o gdańską stocznię, która w dniach od 3 do 6 czerwca zmieni się w miejsce metalowego święta. Tam odbędzie się Mystic Festival, czyli największy polski festiwal metalowy, na który zjadą się kapele metalowe wszelkiej maści, industrial metal, gothic metal, dead metal i długo by wymieniać. Dzisiaj w Rokomotywie rozdam karnety na to niewątpliwie dobrze zapowiadające się święto headbangingu. Trzymajcie się blisko Antyradia.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Levalo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt.
4: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo EOBUWIE, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super, no to jak dołączyć?
8: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży.

0: lub na costacruises.eu. Costa.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Blur, Rolling Stones, Bracia, Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

Za 22 minuty minie godzina 14, to ZZ Top, La Grange, dobry kawałek na imprezę. Są natomiast na świecie takie miejsca, gdzie nawet gwiazdy rocka nie poimprezują. Takim miejscem jest na przykład włoska wyspa Stromboli. Dzisiejsza prasa muzyczna donosi, że policja na tejże wyspie przerwała imprezę z udziałem Micka Jaggera. Powód jest dość zaskakujący, ponieważ przerwano tę imprezę z tego względu, że odbywała się w środę. Dalej dziwnie, no nie? No to dodajmy, że na wyspie Stromboli obowiązuje dziwny przepis mówiący o tym, że w środy obowiązuje zakaz odtwarzania muzyki na całej wyspie. Podobno ma to na celu ochronę unikalnego charakteru wyspy, walkę z hałasem oraz dbanie o spokój mieszkańców i turystów. No i według włoskich mediów muzykę odtwarzano z niewielkiego głośnika. Nie była ona szczególnie uciążliwa. Mimo to mieszkańcy wyspy złożyli skargę, po której na miejsce przyjechała policja. No i kazała Mickowi Jaggerowi i ekipie wyłączyć ten głośnik Bluetooth, z którego była odtwarzana muzyka. Ta sytuacja przypomina mi słynną historię opowiadaną niegdyś przez Keitha Richardsa w swojej autobiografii, kiedy to był niegdyś na mocno zakrapianej imprezie, na której były niedozwolone substancje. No i nagle ktoś krzyknął "The police came". Więc wszyscy się wystraszyli i zaczęli te niedozwolone substancje wrzucać do toalety i spuszczać je razem z wodą. Po czym okazało się, że to nie była policja, tylko Sting i Stewart Copeland, czyli The Police. I tak to czasem bywa w życiu. Za 20.14 ONA teraz w Antyradiu, a właściwie to teraz.

0: Grupa Hej w Antyradiu za 7.14 na zegarze. Za chwilę prawda Antyradia, czyli najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a ja wracam po 14. No i wreszcie rozdam te obiecane karnety na Mystic Festival. Zostańcie z Antyradiem.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Hi, this is Brian from AC/DC.
4: Hey, you guys, it's Beth Hart.
5: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje. Tylko 14,99 za 1,4 litra. Aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg. Aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
19: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
20: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
22: Barbara, kupiłem taniej!
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
24: Chcecie wygrywać więcej?
25: Tak!
24: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
25: Ale to kręci!
24: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Szef Kancelarii Prezydenta został przesłuchany w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych zawieszony. Polska będzie współpracować z Ukrainą przy łapaniu przestępców.
8: Prawda Antyradia.
9: Minęła 14. Mieszko Drescher. Zapraszam. Szef Kancelarii Prezydenta wezwany do prokuratury. Zbigniew Bogucki był przesłuchiwany w charakterze świadka. Chodzi o nieodebranie przez Karola Nawrockiego ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nigdy nie doradzałem prezydentowi, żeby nie przyjął ślubowania od pozostałych sędziów i prezydent nie mówił, że nie przyjmie takiego ślubowania. Nie powiedział jednak kiedy, mówi Bogucki.
10: Niektórym, na przykład panu Żurkowi, rządowi, być może prokuraturze zależy na tym, że skoro szef kancelarii jest przesłuchiwany, to znaczy, że jest jakimś przestępcą. Ja na razie póki co jestem w charakterze świadka i chciałbym, żeby to bardzo jasno wybrzmiało. Oczywiście w absurdalnej, idiotycznej sprawie.
9: Wszczęcie w tej sprawie postępowania karnego polecił minister sprawiedliwości. Uznał, że mogło dojść do niedopełnienia obowiązków ze strony pracowników Kancelarii Prezydenta. Europejski Trybunał Praw Człowieka zakazał polskim władzom utrudniania objęcia urzędów przez wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski powiedział, że nie podporządkuje się tej decyzji.
8: Prawda Antyradia.
9: Zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych zawieszony. Tak zdecydował jego szef Waldemar Żurek. Tomasz Janeczek miał uchybić godności urzędu. Miał bezprawnie wpuścić do budynku prokuratury krajowej ludzi z TV Republika i udzielić wywiadu. Mówił w nim m.in., że mamy w Polsce kryptodyktaturę.
8: Prawda Antyradia.
9: Ściślejsza współpraca Polski i Ukrainy w walce z przestępczością w ciągu 2 tygodni. W tym czasie ma wejść w życie ustawa podpisana już przez prezydenta. Chodzi głównie o sabotaż, terroryzm i cyberzagrożenia. Jednak przepisy rozszerzają zakres współpracy obu państw na wszystkie przestępstwa przewidziane w prawie obu krajów, a nawet niektóre wykroczenia.
8: Prawda Antyradia.
9: Słońce, plaża i merdające ogony. Bezdomne psy ze schroniska Psi Kot w Chorzowie będą miały swoją własną plażę, mówi kierownik schroniska Kamila Maciejczyk.
11: Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych, dlatego chcemy im wybudować plażę, czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć.
9: Schronisko uruchomiło zbiórkę, potrzeba 3000 zł.
12: Sponsorem programu są Militaria.pl.
9: słonecznie i ciepło w większości kraju, na termometrach w granicach 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu około 14-15, padać dziś raczej nie będzie, jutro też nie, do tego cieplej, prawie 30 stopni na zachodzie. W niedzielę może pokropić od Dolnego Śląska aż po Mazowsze i Mazury.
12: Sponsorem programu były Militaria.pl.
8: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

0: 12 minut po godzinie 14. Muszę przyznać, że dopiero teraz zajrzałem do naszego antyradiowego kalendarza i dowiedziałem się, że oprócz tego, że jest piątek, bo to bardzo dobrze wiedziałem, to także, że mamy 22 maja, a 22 maja to Światowy Dzień Gotów. Wzięło się to stąd, że kiedyś BBC wyemitowało cykle audycji o różnych subkulturach i akurat 22 maja właśnie wyemitowano odcinek o subkulturze gotyckiej. No i to zainspirowało Lee Meadowsa, DJ-a znanego jako Cruel Britannia, do zaproponowania całego dnia celebrującego gotycką kulturę. No i okazało się, że spotkało się to z dużym odzewem fanów muzyki gotyckiej z całego świata, aż doszło do tego, że powstał Światowy Dzień Gotów, a jakiś gość na drugim końcu świata opowiada o tym nawet innym w radiu. Więc drogie gotki i drodzy goci, życzę wszystkiego najmroczniejszego z okazji naszego święta i mam nadzieję, że widzimy się wszyscy za półtora miesiąca na Castle Party w Bolkowie. Ale zanim Castle Party, to jeszcze Mystic Festival, na który za chwilę rozdam karnety. Na Mysticu też znajdzie się coś dla fanów muzyki gotyckiej. Bartek Synowiec, zapraszam.
1: Rokomotywa w Antyradiu.

0: To zespół Brudny Miód, czyli Dirty Honey z kawałkiem Heartbreaker, 24 minuty po 14. Muszę wam się przyznać, że szczerze nie mogę się doczekać, bo od ładnych paru lat co roku jeżdżę na Mystic Festival i zawsze wracam zadowolony. W tym roku Mystic Festival w Gdańsku od 3 do 6 czerwca, czyli już niedługo. Po raz ostatni na terenie gdańskiej stoczni, która ma niesamowity klimat i jest wręcz idealna na takie imprezy, no ale niestety zostanie niedługo zaorana i Mystic przeniesie się w inne miejsce, więc łapcie okazję i przeżyjcie to ostatni raz. Megadeth, Behemoth, Down, Mastodon, Black Label Society i wszyscy nieświęci. Do zobaczenia w ciągu tych 4 dni kilkadziesiąt zespołów na kilku scenach na terenie gdańskiej stoczni. Mam podwójny karnet do oddania. No i zadanie konkursowe oczywiście. Mój mail to bartek@antyradio.pl. Tak sobie myślę, że odwiedzając już wiele festiwali, nasłuchałem się wielu porad dotyczących festiwali, ale zwykle to są takie porady, które mają ukierunkować w dobre miejsce. Więc zadanie konkursowe polega na udzieleniu najgorszej możliwej festiwalowej porady. Co najgorszego moglibyście mi poradzić, jeśli chodzi o udział w festiwalu? bartek@antyradio.pl. Czekam na wasze najgorsze festiwalowe porady. No a do autora tej najgorszej, albo autorki tej najgorszej, powędrują 2 karnety na Mystic Festival od 3 do 6 w Gdańsku.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: O, masz wiadomość.
2: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
1: Super, tylko co im damy w prezencie?
2: Nie mam pojęcia. Kopertę?
1: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
2: Brzmi trochę filmowo.
1: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
2: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
1: W Taweks, w jednym z ich salonów lub na taweks.pl.
3: Taweks dla ciebie i twoich bliskich.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super, no to jak dołączyć?
9: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super. Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Castorama!
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

To Mike Shinoda w Antyradiu, a dzisiaj na swojego maila bartek@antyradio.pl zbieram najgorsze festiwalowe porady. Oto niektóre z propozycji, które spłynęły dotychczas na maila. W pogo tylko na bosaka, na przykład podesłała Monika. Albo rozdzielmy się, potem się znajdziemy. Też fajne, ale Rafał nieźle dał do pieca, wysyłając swoją festiwalową poradę. Jego festiwalowa porada brzmi następująco. Zabierz żonę. Szacun za odwagę, Rafał, jeśli masz żonę. Bartek@antyradio.pl. Czekam na wasze najgorsze festiwalowe porady. W nagrodę oddam komuś dwa karnety na Mystic Festival w Gdańsku.

0: Za 7.15 wspominałem już dzisiaj, że mamy Światowy Dzień Gotów, obchodzony właśnie 22 maja i proszę bardzo, The Sisters of Mercy w sam raz na takie święto. Pięknie się wpasowali akurat dzisiaj. Cały czas zaczytuję i zaśmiewam się z waszych najgorszych festiwalowych porad, jakie przysyłacie na bartek@antyradio.pl. Cornel na przykład napisał: ubierz biały garnitur w pogo, będziesz widoczny z daleka. Albo Hubert też podesłał fajne: nie rozmawiaj z obcymi. To jego porada. Czekam na więcej, wrócimy do tego po 15.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: O, masz wiadomość.
8: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
7: Super, tylko co im damy w prezencie?
8: Nie mam pojęcia. Kopertę?
7: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
8: Brzmi trochę filmowo.
7: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
8: Przekonałaś mnie, tylko gdzie...
7: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
9: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś, już ci nie odpuści.
13: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Kamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: Jest rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. 500 000 zł na odprawy dla pracowników JSW. Na Azory dojedziesz tramwajem. Jest decyzja środowiskowa.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. To dokument, który zmienia wszystko. Tak przedstawiciele rządu mówią o opublikowanym już rozporządzeniu pozwalającym m.in. na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych, mówi pełnomocniczka do spraw równości Katarzyna Kotula.
2: Państwo, rząd tą decyzją mówią, widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą. Podpisanie rozporządzenia przez ministra Kierwińskiego, rozporządzenia, które przygotował premier Krzysztof Gawkowski, oznacza, że w sposób systemowy wykonywać będziemy wyrok TSUE.
0: Jak tłumaczy, rozporządzenie formalnie wejdzie w życie za 3 miesiące. Tyle rząd potrzebuje, aby wprowadzić zmiany do systemu i przetestować wszystko także od strony technicznej.
1: Prawda Antyradia.
0: Są pieniądze na odprawy dla pracowników JSW. Jak mówi minister aktywów państwowych, to 500 000 zł. Wojciech Balczun dodaje, że pierwsze wypłaty będą jeszcze w tym miesiącu. Dopytywany o to, ilu pracowników musi się pozbyć Jastrzębska Spółka Węglowa, żeby wyjść na prostą, minister odpowiada, że domykany jest plan restrukturyzacyjny.
3: Niektórzy mówią, że uwolnienie 3 czy 4 tysięcy osób z JSW to jest za mało. Tej restrukturyzacji nikt nie kwestionuje. Nawet strona społeczna nie kwestionuje, która wie, że ona jest potrzebna.
0: W tym roku jednorazowe odprawy otrzyma ponad 1000 osób.
1: Prawda Antyradia.
0: 18 była przed chwilą, a już narobili długów. 31 tysięcy osób między 18 a 20 rokiem życia ma długi w sumie 98 milionów złotych. Big Info Monitor, Waldemar Rogowski.
4: Z czego 46 milionów 300 tysięcy stanowią zobowiązania pozakredytowe. Między innymi mandaty za jazdę bez biletu, niezapłacone rachunki za telefon, internet, czynsze, a nawet alimenty.
0: 80% młodych ma stosunkowo nieduże długi do 5 tysięcy złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Na Azory tramwajem. Taki ambitny projekt ogłasza prezydent Krakowa. Nie chodzi jednak o archipelag wysp na Atlantyku, a o stolicę Małopolski. To osiedle ma być skomunikowane z Krowodrzą Górką. Aleksander Miszalski podpisał decyzję środowiskową w sprawie nowej linii krakowskiego szybkiego tramwaju. Będzie to około 4,5 kilometra torowiska. Pełna kultura, zapraszam. Hercules Poirot wróci. BBC szykuje serial o postaci detektywa z książek Agaty Christie. Brytyjski nadawca ponoć wygrał potyczkę o prawa z gigantami streamingu, żeby powierzyć scenariusz osobie o nazwisku Benji Walters bez portfolio innego niż produkcje dla BBC właśnie. Premiera jest planowana już na przyszły rok. W planach są łącznie 3 sezony. Chyba że wyjdzie to jak wielki powrót Doktora Who. Tu Disney wymiksował się ze współpracy z BBC po 2 sezonach. Aktor grający tytułową postać też zrezygnował. Rozmowy z żołnierzami SAS, inspiracją dla nowego Bonda. Steven Knight, twórca m.in. Peaky Blinders, zdradził, jak pracuje nad scenariuszem. Przekazał w rozmowie ze Screen Daily, że szuka pomysłów tam, gdzie twórca oryginału, Ian Fleming. Ponoć rdzeń postaci w ujęciu Knighta ma się nie zmienić.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Chmurzy się w zachodniej połowie kraju, we wschodniej raczej słonecznie, na termometrach w granicach 22 stopni, najcieplej na Podkarpaciu. Jutro prawie 30, ale tylko w Lubuskiem. W pozostałej części kraju aura podobna do dzisiejszej, w niedzielę może pokropić w pasie od Dolnego Śląska po Mazowsze i Mazury.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

0: The Afghan Weeks i Duva Teen, bardzo ładny kawałek, ale tego można się było w sumie od The Afghan Weeks spodziewać, oni rzadko zawodzą. To na początek naszego spotkania w trzeciej godzinie dzisiejszej Rokomotywy, która nadawana jest w najlepszym dniu tygodnia. Może teraz wyjdzie, bo tym dniem jest...
1: Pio! Piątek! And a goal! Pio!
0: Piątek, 22 maja. Bartek Senowiec, kłaniam się nisko. Dzisiaj w Rokomotywie rozdajemy karnety na Mystic Festival, czyli festiwal odbywający się nad Morzem Bałtyckim i nad Morzem Czarnym jednocześnie. Mam na myśli oczywiście Morze Fanów ubranych na czarno pod sceną. Za chwilę wrócimy do waszych maili.

0: Dzisiaj prosiłem was o wysyłanie najgorszych porad festiwalowych. To w związku z Mystic Festiwalem nadchodzącym, który od 3 do 6 czerwca w Gdańsku. I tak sobie myślę, że z waszych maili można by było stworzyć piękne antywademekum festiwalowe. Propozycje, jakie nadchodziły, na przykład brzmią tak. Weź tajemniczą pigułkę od gościa o ksywie Pająk. To jest akurat absurdalna propozycja, która bardzo mi się podoba. Nie bierz papieru ani chusteczek, kible są zawsze dobrze zaopatrzone. Albo inny mail, nagrywaj cały koncert pionowo telefonem trzymanym nad głową innych ludzi. Była też propozycja taka, najlepiej odespać noc w namiocie podczas pełnego słońca. I to są faktycznie najgorsze festiwalowe porady. Jest też mail od Michała. Jeżeli jedziesz solo i chcesz poczuć się bezpiecznie w tłumie, to stań na koncercie pod sceną tuż za najwyższym facetem, jakiego znajdziesz. No i to też bardzo fajna porada. Michale, do ciebie wędruje podwójny karnet na Mystic Festival. Przypominam, 3-6 czerwca, po raz ostatni w gdańskiej stoczni. Michał, z tego co widzę, jest z Sosnowca, ale spokojnie, karnety wysyłamy mailem, więc nie będziesz musiał długo czekać. Gratulacje, widzimy się w Gdańsku.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja, nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama.
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
9: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
8: Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
8: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
10: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
11: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
10: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
11: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
10: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
11: No.
12: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: A co tam w Carrefourze?
18: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Scorpions.

0: Genesis. Editors. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Urodziny Lady Punk z kolejnym przystankiem. Zespół będzie świętował swoje 45-lecie w Ergo Arenie na pograniczu Gdańska i Sopotu. Otwarcie drzwi hali pojutrze o 18:00. Sam koncert zacznie się 2 godziny później. Furia gra kino. W niedzielę w Krakowie multimedialny koncert, w czasie którego metalowcy będą grać do filmu. Wyjątkowe wrażenia ma zapewnić system immersyjnego dźwięku. Nie tylko nie rozpadają się, ale też zapowiadają nowość. Greta Van Fleet ma dla nas singiel. Premiera za tydzień. Antylato z Antyradiem zagra w Zielonej Górze. W następną sobotę wystąpią Marek Piekarczyk, Jary Oddział Zamknięty i Afromental. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

0: The Wizard zaczarował przed chwilą antyradio na antenie.
1: Antyradia.
2: No proszę bardzo, jaka tautologia zgrabna.
0: Ja piąteczek, Tomek Obertyn i Sandra Hajduk.
1: My też, cześć.
2: Hokus pokus, stary Mary, twoja stara to twój stary. Dzień dobry.
0: Czym będziecie czarować po 16?
1: Będziemy raczyli dzisiaj kompotem. Kompotem, bo okazuje się, że Ameryka odkryła kompot. Mam na myśli ten nasz staropolski, pyszny przysmak z owoców.
2: Jesus, god damn it. Będzie również, co tu będzie również?
1: No, co
2: będzie news z cyklu dawno, dawno temu w odległej galaktyce obłędu, czyli powiemy, jak rozmnażają się politycy.
1: Oszustwo na pizzę będzie też?
2: No i powiemy, co mają wspólnego polskie tak zwane kabarety i złodzieje paliwa.
0: A do rozdania coś będzie?
2: Nie.
0: Coś fajnego?
2: Nie, żartuję, będzie.
0: Tak myślałem.
1: Będzie, ale nie mów co.
2: Nie powiem.
1: Niech z nami zostanie słuchalność.
2: Koniecznie.
1: Szanowna.
0: Sandra i Tomek po 16 przejmują antenę jako para z głośników, a ja już uciekam. Nacieszcie się jeszcze dźwiękiem ciszy przez chwilę.
1: Bo za chwilę będzie głośno.
0: No właśnie, do usłyszenia. Hello, darkness, my old.

0: This is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro.

0: 49 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super! Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
16: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
17: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
18: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
19: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
20: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
21: Jest 7 miejsc.
20: I rower, i mój kocyk. No i buba.
22: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
23: Castorama.
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii miała być jedna doniczka,
23: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
26: Po reklamie.
27: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen, Garbage, Kula Shaker,

0: Vias de Rocav, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Są zarzuty po śmierci 2-letniego dziecka w podwarszawskich Ząbkach. Trwają badania, czy Bełchatów nadaje się na elektrownię atomową. Centra handlowe tracą klientów. Wygrywa wygoda internetu.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Dwie opiekunki z zarzutami po śmierci 2-letniego dziecka w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety mają odpowiedzieć za nieumyślne spowodowanie śmierci. Do tragedii doszło w środę. 2-latek utonął w oczku wodnym na posesji, gdzie jest żłobek. Jak mówią w prokuraturze, jedna z kobiet przyznała się i złożyła bardzo krótkie wyjaśnienia, z których jednak nic nie wynika. Druga odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania.
0: Prawda Antyradia.
1: Trwają badania, czy Bełchatów nadaje się na elektrownię atomową. Chodzi o warunki geologiczne, hydrologiczne i sejsmiczne. Ekspertyzy będą częścią rekomendacji w sprawie inwestycji, które trafią do rządu. Według lokalnych władz okolica spełnia wszelkie wymogi. Decyzja powinna zapaść jak najszybciej, bo przygotowania i budowa mają trwać nawet 13 lat. A bloki elektrowni Bełchatów mają być wyłączane sukcesywnie od 2030 roku.
0: Prawda Antyradia.
1: Centra handlowe straciły część klientów na rzecz zakupów online, ale z badania CBRE wynika, że Polacy korzystają z obu źródeł, zależnie od potrzeb.
2: Bywalcy centrów handlowych lubią je za konkretne rzeczy. CBRE, Anna Wysocka.
3: Aż 60% ankietowanych wskazuje, że główną motywacją do wizyty w galerii jest chęć obejrzenia produktu na żywo, a 56% chce go przymierzyć lub ocenić jego jakość przed podjęciem decyzji zakupowej.
2: To też kwestia czasu.
3: Możliwość natychmiastowego nabycia i odbioru produktu na miejscu.
2: Online wygrywa wygodą robienia zakupów z własnej kanapy i ekonomią. Prowident Karolina Łuczek.
4: Kwestie ceny pozostają dla wszystkich konsumentów kluczowe w procesie decyzyjnym.
2: A to w sieci jest z reguły taniej. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: 10 parków kieszonkowych zasadzą Katowice. Miasto ogłosiło 3 przetargi.
5: Nowe parki kieszonkowe pojawią się w różnych częściach Katowic. Każdy z nich będzie nieco inny. Miasto Michał Mendala.
6: W ramach pierwszego przetargu powstanie Ptasi Park przy ulicy Gawronów, Naturalna Łąka Kwietna przy ulicy Sowińskiego oraz Park Taternika. Jeżeli chodzi o drugi przetarg, on obejmuje realizację osiedlowej kieszonki Czarnego Ogrodu Parku przy ulicy Dębowej oraz Morawy. W ramach trzeciego przetargu powstanie Enklawa przy Gliwickiej, Bajtel Garden oraz Wiejski Ogród.
5: Na realizację tych parków wybrany wykonawca będzie miał 5 miesięcy. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: 3 minuty po 16. Chmurzy się w zachodniej połowie kraju, we wschodniej raczej słonecznie, na termometrach w granicach 22 stopni, najcieplej na Podkarpaciu. Jutro prawie 30, ale tylko w Lubuskiem. W pozostałej części kraju aura podobna do dzisiejszej, w niedzielę ma pokropić w pasie od Dolnego Śląska po Mazowsze i Mazury.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
7: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl.
8: Pełnej gotowości Tomek Ambroży-Obertyn
9: i Sandra Hajduk-Popińska. Boso, ale w ostrogach. Zaczynamy drugą połówkę dnia. Piątek, piątezek, piątunio. Weekend już inaugurujemy, także Ariem już teraz. Tylko nie spać.

0: para z głośników w Antyradio.
1: Bardzo energetyczny numer na początek pary z głośników, prawda, prawda, Tomaszu?
2: Ale absolutnie. Do samego końca się zgadzam z tą opinią. Sandra Hajduk-Popińska.
1: Tomek Ambroża-Bertyn.
2: Kłaniamy się nisko, czyli para z głośników bucha do godziny 20, a dziś w programie między innymi dawno, dawno temu w odległej galaktyce obłędu, czyli powiemy, jak rozmnażają się politycy.
1: Obłęd wcale nie tak daleko od nas, bo w Stanach Zjednoczonych obłęd na punkcie kompotu, mój drogi.
2: No wreszcie. Mm. Będzie też news, którego honorową patronką mogłaby być Hymel Jadwiga.
1: O, o, to jest moja ulubiona postać. Mm. Oraz pewna pizzeria w Rzeszowie i jej historia oszustwa.
2: Powiemy, co mają wspólnego polskie tak zwane kabarety i złodzieje paliwa.
1: I będą bilety na garbage.
2: No właśnie. Także jeśli chcecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert tego fantastycznego zespołu, to koniecznie słuchajcie pary z głośników do samego końca, do ostatka. A teraz już odpalamy sobie Gorillaz. Świetny numer. To jedziemy.

0: ze wszystkich teorii spiskowych świata, ta jedna jest na pewno sprawdzona i prawdziwa. Spacer po Księżycu w wykonaniu The Police to jest numer, który znamy, lubimy i on na pewno został nagrany.
1: Tak, i będziemy...
0: Nie mamy wątpliwości, że to fake.
1: Absolutnie nie sfejkowali tego pod żadnym pozorem. Już za chwilę na pewno pojawi się również No Doubt w parze z głośników.
0: Bez wątpienia się pojawi.
1: No a... Proszę bardzo.
0: Taki sucharek.
1: A teraz news z cyklu dawno, dawno temu w odległej galaktyce obłędu.
0: Przewodniczący partii Nowa Nadzieja Sławomir Mentzen postanowił zostać ekspertem od rozmnażania.
1: No właśnie, media społecznościowe obiegło nagranie, na którym pan Sławomir diagnozuje przyczyny kryzysu demograficznego. Stwierdził, że młodzi ludzie piją za mało, więc nie mają gdzie poznawać nowych ludzi, a w konsekwencji...
0: Rodzi się za mało dzieci.
1: No, wreszcie odpowiedzialny mąż stanu.
2: Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do 5 rano. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze. Teraz mnie krzyż napierdala. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo mam obowiązki. Niektórzy mówią, że nie można chlać, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
5: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl. Ante Radio, najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradiu.
14: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Poison mogą wrócić na scenę. Perkusista Ricky Rocket powiedział, że nie chce zdradzać za dużo, ale na stole jest oferta dotycząca koncertów w przyszłym roku. Zespół zamierzają dobrze omówić. Bez tego się nie obejdzie, biorąc pod uwagę, że tegoroczna trasa Poison nie doszła do skutku ponoć przez finansowy konflikt. Wokalista Bret Michaels miał sobie zażyczyć 6 razy większych zarobków niż koledzy. Koncerty konkretnie zapowiada tymczasem Katarzyna Nosowska. Artystka będzie jesienią świętowała 30-lecie swojej solowej działalności, zapowiadając przy tym jednocześnie przyszłość. Pierwszy koncert będzie 13 listopada w warszawskiej Stodole, potem Wrocław, Gdańsk, Kraków i na finał znów warszawska Stodoła, też 13, ale grudnia. Bilety już są dostępne. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Zrobiło się jakby orientalnie. Kaszmir, Cepelini w parze z głośników. 20 minut do godziny 17. Komu, bo idę do domu.
1: 30 maja na letniej scenie Progresji wystąpi zespół Garbage. I tak się składa, że my mamy jedną podwójną wejściówkę na ten właśnie koncert.
0: A co trzeba zrobić? No, sprawa jest prosta. Wystarczy do nas napisać na paramaupa.antyradio.pl albo zadzwonić 321-321. Uwaga, końcówka 600-600. Jeśli dzwonicie, zostawiajcie nam na miary do siebie. No a dzisiaj jest dzień Sherlocka Holmesa. To co trzeba zrobić, mój drogi Watsonie?
1: Patrzę przez moją lupę i widzę, że trzeba odpowiedzieć na pytanie, co dla was jest największą zagadką w życiu? Dokąd tu ptano, co jesz? Albo skąd się bierze woda sodowa? A może coś zupełnie innego?
0: Piszcie paramaupa.antyradio.pl albo dzwońcie 321-321-600. Mamy do rozdania bilety. Jeden podwójny bilet na koncert zespołu Garbage. A perkusista tej formacji będzie gościem pary z głośników w przyszłym tygodniu od poniedziałku do piątku. Rozmawiał z nim Robert Brała. No a teraz odpalamy sobie Bon Jovi, You Give a Love a Bad Name. Pan śpiewa?

0: Zagraniczna odpowiedź na naszą polską piosenkę z młodej piersi się wyrwało. Rebel Yell. Dziękuję bardzo. 8 minut do godziny 17, a my rozdajemy wam bilety na garbage.
1: Wszystko z okazji Dnia Sherlocka. To znaczy Dzień Sherlocka to świętujemy sobie tak ogólnie, ale tak. Zadanie konkursowe jest wymyślone ku czci tego właśnie dnia. Co jest dla was największą, najciekawszą, najbardziej nieodgadnioną zagadką? paramaupa@antyradio.pl. Artur nam napisał: dla mnie zagadką jest, skąd u żony ni z gruszki, ni z pietruszki foch. Jest dobrze i nagle patrzysz, a tam foch.
0: Tego nikt nie odgadł i co gorsza, powiem ci w zaufaniu, że nikt nigdy nie odgadnie. Jakie jeszcze są inne zagadki wszechświata? 321-321-600, dzwońcie, zostawiajcie nam namiary do siebie koniecznie.
2: Witam, Drugi Zabrza.
0: Siema.
2: Jestem rocznik 75 i chyba wszyscy z tych roczników,
0: no,
2: to jeździli na dinozaurach do szkoły podstawowej, mają jedno zasadnicze pytanie. Gdzie są moje pieniądze z kołki? Pozdrawiam.
3: Nie wiem. Oczywiście, że tak.
4: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
5: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
6: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara.
9: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w Skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Po reklamie.
18: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Bruce Springsteen. Kings of Leon. Mysłowic.

0: Jeszcze dziś ma być pokazane porozumienie pokojowe USA i Iranu. Duży pożar na poligonie wojskowym w Toruniu trwa, gaszenie z lądu i powietrza. Mandaty do unieważnienia. Odcinkowy pomiar prędkości był źle ustawiony.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Jeszcze dzisiaj ma być pokazany projekt porozumienia USA i Iranu. Według saudyjskich mediów zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus i Zatoce Omańskiej. Strony mają się zobowiązać do nieatakowania infrastruktury wojskowej, cywilnej i gospodarczej i do zakończenia zarówno wojny kinetycznej, jak medialnej. Nie ma jednak mowy o kluczowych żądaniach Amerykanów, czyli likwidacji irańskiego programu nuklearnego czy o oddaniu wzbogaconego uranu.
1: Prawda Antyradia.
0: Duży pożar na poligonie wojskowym w Toruniu. Palą się lasy i trawy. Na miejscu pracuje 20 jednostek straży pożarnej. Kłęby dymu widać z daleka, a sama operacja, jak mówią strażacy, jest dość trudna z powodu dużej rozległości wojskowej jednostki. Mówi Aleksandra Starowicz ze straży pożarnej w Toruniu.
2: Z informacji tutaj o lasów państwowych, które nas tutaj wspomagają z powietrza dromaderami i helikopterem, pali się około 3 hektarów lasów, przy tym, że jest taki teren trudno też dla nas dostępny.
0: Na razie sytuacja nie jest opanowana.
1: Prawda Antyradia.
0: Kierowcy, zostanie wam odpuszczone. ITD anuluje mandaty z 5 dni. Chodzi o autostradę A6 pod Szczecinem, gdzie jak się okazało, urządzenia mierzące prędkość były źle skalibrowane. Wskazywały prędkość szybszą o 7 km na godzinę niż w rzeczywistości między 29 kwietnia a 4 maja. W tym czasie odcinkowy pomiar prędkości miał wykazać prawie 2000 przekroczeń. Nieprawidłowości zauważyli kierowcy ciężarówek.
1: Prawda Antyradia.
0: Aleja Gwiazd Siatkówki w Katowicach urosła. Odsłoniętych zostało 5 kolejnych tablic, które wyróżniają osoby związane z polską siatkówką, mówi prezes Fundacji Aleja Gwiazd Sławomir Jachimowski.
3: Pierwszą tablicą jest tablica rocznicowa, ponieważ równo 50 lat temu drużyna Huberta Wagnera zdobyła złoto olimpijskie w 1976 roku.
0: Swoje tablice odsłonili też Ireneusz Mazur, Michał Bąkiewicz i Kamil Semeniuk. Katowicka Aleja Gwiazd Siatkówki jest w sąsiedztwie Spodka, liczy już 61 tablic. Prawie 3 minuty po 17.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Chmurzy się w zachodniej połowie kraju, we wschodniej raczej słonecznie, na termometrach w granicach 23 stopni, najcieplej na Podkarpaciu. Jutro prawie 30, ale tylko w Lubuskiem. W pozostałej części kraju aura podobna do dzisiejszej, w niedzielę może pokropić, w pasie od Dolnego Śląska po Mazowsze i Mazury.

0: instalacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
2: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Odrobina egzystencjalnego wrzasku nie zawadzi. Nigdy. Piątek, piątecek, piątunio, aż się chce krzyczeć z radości, a para z głośników wciąż bucha.
2: Ażby się człowiek napił kompotu, bo właśnie amerykański TikTok, słuchaj, odkrył kompot.
1: Tak, nie może sam, być.
2: Tak, tak, który u nas stoi obok schabowego na stole od mniej więcej 5 pokoleń.
1: No i tak influencerki zza oceanu, słuchajcie, gotują truskawki i zachwycają się naturalnym eliksirem na piękną cerę. A Polacy patrzą na to z mieszanką rozbawienia i lekkiego niedowierzania.
2: No, internet śmieje się, że Zachód po latach odkrywania superfoods dotarł w końcu do babcinej kuchni Europy Wschodniej.
1: Wygląda więc na to, że po awokado, toast i maczy przyszła pora na kompot z wiśni.
2: Ach, te inspirujące polskie babcine tradycje, nie? Czekamy, aż Ameryka odkryje też dywan na ścianie jako element wellness.
3: Nie wierzę w takie cuda.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Kilim. Tak zwany.
1: Dokładnie. Kilemol.

0: Poddajemy się, za to gramy najlepszego rocka na świecie, Judas Priest, No Surrender. No a już za chwilę w parze z głośników, między innymi mało miasteczkowy, ale w wersji rockowej, czyli Paradise Lost i Small Town Boy.
1: A w przyszłym tygodniu wywiad z zespołem Garbage, który przeprowadził Robert Brała, nasz redakcyjny kolega. Skoro o Garbage mowa, no to my z naszego wora wyciągamy podwójny bilet na koncert tego właśnie zespołu już za dni kilka na letniej scenie Progresji. Konkurs z tej okazji ogłosiliśmy.
0: Tak. Dzisiaj jest dzień Sherlocka Holmesa, także moi drodzy Watsonowie, pytanie brzmi, co dla was jest największą zagadką w życiu? Może skąd się bierze woda sodowa?
1: Albo na przykład.
0: Dokąd Maciek, tu ptanocą jesz?
1: No i właśnie Maciek na to pytanie próbował odpowiedzieć, jednakowoż napisał, że to jest nierozwiązywalna zagadka z dzieciństwa, ale od jakiegoś czasu inne pytanie krąży mu po głowie. How much is the fish?
0: O proszę bardzo, można również dzwonić, a nawet trzeba. 321-321-600, halo?
2: Cześć, Antyradio, tu Irek.
0: Siema.
2: A ja mam takie pytanie. Skąd się biorą durnie?
0: O.
2: I pytanie dodatkowe. A kto decyduje, kto jest durniem?
3: To chyba ludzie decydują.
4: To dowiedz się jacy ludzie i porozmawiaj z nimi po swojemu.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Mówi dla państwa Lech Janerka.
6: Hey guys, this is Sharon from Wooden Station.
7: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
8: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21:00. Dave McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Three Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Dave i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
14: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Zmiany na Mystic Festival, miejsce odwołanych Static X i Knife Bright zajmują Turbo oraz The Void. Tegoroczny Mystic ma być ostatnim w gdańskiej stoczni, ale nie ostatnim w Gdańsku. Impreza potrwa od 3 do 6 czerwca, a wystąpią m.in. Megadeth, Black Label Society czy Behemoth. W Antyradiu trwa tydzień z Mystic Festival. Mick Jagger na razie nie wraca na scenę, ale na ekran jak najbardziej. Muzyk przyleciał na wyspę Stromboli u wybrzeży Sycylii, gdzie pojawi się na planie filmu Three Incestuous Sisters. Wystąpi z Jessie Buckley czy Dakotą Johnson, choć prawdopodobnie nie nagra się za długo. Jego postać ma być punktem wyjścia do dalszej akcji. Kolejne Rock Newsy w poniedziałek.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: wzorcowy, można powiedzieć, przykład użycia klawesynu w muzyce rockowej. Brytyjska odpowiedź na dziewczyny lubią brąz, czyli Golden Brown. Takie głupie żarty. Zaraz przyjedzie Krajowa Rada Głupich Żartów i mnie zdejmie z anteny. The Stranglers, za nami, kochani.
1: A teraz news, którego honorową patronką mogłaby być Chymel Jadwiga.
0: Policjanci z Pelplina, słuchajcie, zatrzymali mężczyznę, który doprowadził do pożaru kompleksu usługowo-handlowego. Jak ustalili, przyczyną katastrofy było wyrzucenie niedopałka w miejsce składowania odpadów.
1: Czyli, krótko mówiąc, wyrzucił kiepa do śmietnika i spłonął cały pasaż. Straty sięgają blisko 2 milionów złotych.
0: No, mógł zgasić o trotuar, ale chciał być kulturalny.
2: Chciałem dobrze. Wyszło jak zawsze.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: I 2 miliony poszły! Tak jest.
1: Trzeba po prostu teraz przewrócić na drugą stronę.
0: Proszę bardzo, turn the page, meta.

0: Cream i White Room. Aż nabrałam ochoty na białą, kremową, bitą śmietanę. Tak po obiadku.
1: Pyszne, no. Fiu, ekstra. Biały pokój to jest zresztą miejsce, które kiedyś nam zostanie przeznaczone.
0: Zdecydowanie, tak.
1: Tak. Proszę Państwa, za chwilę Prawda Antyradia, po niej Ugly Kid Joe, Everything About You, a my mamy dla Was bilety na koncert Garbage 30 maja na letniej scenie Progresji w Warszawie. Dzisiaj jest dzień Sherlocka Holmesa.
0: Dlatego pytamy Was o najbardziej nierozwikłane zagadki w Waszym życiu.
1: 321-321-600. Dzwońcie, pamiętajcie, końcówka 600. Zostawiajcie nam numer do siebie, żebyśmy się mogli z Wami skontaktować. Halo, dzień dobry,
0: halo?
1: Cześć. O, mamy problemy techniczne, nie?
2: Siema, tutaj Filip. Właśnie sobie teraz tak jem jajko na bekonie. I w sumie mam takie jedno pytanie. Gdzie giną te skarpetki? Na przykład włożysz dwie skarpetki do pralki, a one nagle po prostu giną, albo jest jedna?
1: Tego nikt nie wie. To jest jedna z niewyjaśnionych zagadek kosmosu. 321-321-600?
3: Ja to jestem ciekaw. Ta piłka, którą mój kolega w czasach podstawówki kopnął,
1: no,
3: w końcu do dzisiaj spadła. A mam już 38 lat.
1: Odpowiedź brzmi tak.
4: No i w p***u i wylądował. I cały misterny plan też w p***u.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Cześć, tutaj Artur Rojek.
7: Hey, this is Amy Lee.
8: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: para zgłośników w Antyradio.
1: To mogli zrobić tylko oni po 60 latach spektakularnej kariery, wydać coś, co nadal pobudza nas od środka i powoduje, że Tomasz Ambroże Obertyn tańczy jak szalony.
2: Tak, jak, nie wiem jak kto. A Sandra jak śpiewa, to nawet nie uwierzylibyście.
1: Nie chcecie wiedzieć.
2: Chcecie. Para zgłośników bucha wciąż 13 minut po godzinie 18. No a tymczasem, słuchajcie, klientka jednej z pizzerii w Rzeszowie próbowała wyłudzić zwrot pieniędzy, twierdząc, że na pizzy zniknęło salami. Na dowód wysłała zdjęcie, tyle że przerobione przez AI.
1: No problem w tym, że sztuczna inteligencja razem z salami usunęła też fragmenty pudełka.
2: Pracownicy szybko zorientowali się, że coś jest bardziej sztuczne niż ser w tani mrożące.
1: No, to był dosłownie ten moment, kiedy sztuczna inteligencja wygrała z prawdziwą.
3: No zdradzisz właśnie. Zdradzisz mu nasz sekret? Hono. Jesteśmy bardzo głupi.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Z pizzą to zawsze tak jest, że się za szybko kończy i salami znika w tajemniczych okolicznościach.
2: To prawda. Sandro Coelho na dzisiaj. Dire Straits teraz.

0: Pamiętajcie, że jesteście bohaterami własnej opowieści, którą zawsze jest własne życie. Jakiś kosz się we mnie odezwał personalny.
1: To jest Coelio na maksa.
0: Tak, kochani, Blur i Song 2 już za chwilę pojawi się w parze z głośników, a my mamy dla was konkurs.
1: Tak, z okazji Dnia Sherlocka pytamy o najbardziej nierozwikłaną zagadkę waszego życia.
0: A do wygrania jest podwójny kod na koncert Garbage. Ten koncert odbędzie się 30 maja na letniej scenie Progresji we Warszawie. No i pytanie... Tak, o nieodwikłane, jak skarpetki.
1: To już puść państwa telefon.
0: Bo było była mowa o tym, że jedną z zagadek to, że skarpetki gdzieś tam przepadają w czarnej dziurze. Dzwońcie, 321-321-600. Halo, dzień dobry,
1: halo?
0: Cześć. Halo, dzień dobry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja a propos tych skarpetek, co się gubią, to ja słyszałem, że one się odradzają jako pokrywki w szafce, do których nie ma pojemników.
3: Tak. To prawda.
0: To się zgadza. No i czekamy na kolejne, waszym zdaniem, największe zagadki wszechświata.
1: Możecie też pisać na paramaupaantyradio.pl.
4: Hi, this is Jack White.
5: Hello, this is Mark Knopfler.
6: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti Radio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Autopromocja. Nie hańbi.
10: Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt.
9: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
11: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
12: Ach, to niska cena.
13: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: A cappuccino też za 7?
12: Też.
15: A flat white?
12: Też.
15: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
17: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
18: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami Zisk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Zisk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
3: Masz to Brico!
4: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi. Limp Bizkit.

Vias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Za 2 tygodnie fani tej formacji będą mieli z czego się cieszyć, bowiem w Gliwicach aż 2 koncerty Guns N' Roses 4 i 6 czerwca. No, jestem ciekawa, kto z naszych słuchaczy się wybiera.
2: No, ktoś, kto wygra bilety w Antyradiu zapewne, bo w przyszłym tygodniu tydzień z gwiazdami w Antyradiu, tylko u nas jest szansa, żeby zgarnąć bilety na takie właśnie wydarzenia. No, a tymczasem, słuchajcie, blisko 90 tysięcy złotych strat, 26 zarzutów i tymczasowy areszt. Tarnogórscy kryminalni zatrzymali 37-latka z Orzecha, podejrzanego o serię kradzieży paliwa na stacjach benzynowych, między innymi w Bytomiu i w Gliwicach.
1: A, to u mnie tam. No, portal, którego motto to prawdziwi przestępcy i wypadki, tak streszcza całą sprawę. Złodziej paliwa podjeżdżał na stację ciężarówką, miał podrobione tablice i czapkę z peruką.
2: Czyli chłop przebrany za babę. No, nie wiedziałem, że polskie tak zwane kabarety aż tak cienko przędą.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: No ale jak przebrany za babę, to cienko wszędzie, wiadomo.
1: Prawda? Prawda?
2: To teraz skorpiąsi może, a my już się zamkniemy.
1: My już chodźmy do domu.
2: No one like you.

0: para z głośników w Antyradio.
1: Bo w życiu trzeba umieć sobie odpowiadać na różne zasadnicze pytania, czasem również na takie, czy lepiej odejść, czy lepiej zostać, prawda?
2: Sponsorem dzisiejszej audycji para z głośników jest Sandro Coelho.
1: Proszę nie kpić.
2: Dobrze, tak właśnie jest. No czasem trzeba odpowiedzieć sobie na różne pytania. My za chwilę odpowiemy sobie na wszystkie, grając najlepszego roka na świecie, a was pytamy, co jest dla was największą zagadką w życiu. Może dokąd tupta nocą jesz, albo skąd się bierze woda sodowa, a to wszystko z okazji dnia Sherlocka Holmesa, który wypada dzisiaj. Mamy w nagrodę do rozdania bilety na
1: wejściówki na koncert Garbage w naletniej scenie Progresji. 30 maja zespół wystąpi.
2: Także piszcie paramaupa@antyradio.pl albo dzwońcie 321-321-600. Jaka jest największa zagadka wszechświata dla was?
3: Jedną z najbardziej niewyjaśnionych i tajemniczych sytuacji jest zniknięcie uschniętego, już totalnie bezigliwiowego dziewka bożonarodzeniowego, więc stwierdził, że wyrzuci na trawnik, zejdzie na dół i wyrzuci potem do śmietnika, bo tak będzie szybciej. Więc powiedział, tak zrobił, wziął tego badyla, wyrzucił przez balkon, szedł na dół, żeby wrzucić go do śmietnika, patrzy, nie ma.
4: Niesamowita sprawa. Dziwne, nie?
5: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
6: Alex Lifeson, also of Rush.
7: Hi, this is Steph from Placebo.
8: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
4: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Po 9 latach ciszy panowie z Europe wracają i zaskakują nowym materiałem. One on One to jest zwiastun nowej płyty. Płyty, która ma okazać się we wrześniu tego roku, więc fani zespołu zacierają rączki.
2: My również zacieramy rączki i zacieramy rączki, ponieważ wczoraj był konkurs Ostatni będą pierwszymi. Konkurs, w którym pojawia się dźwiękowy kalambur, w którym ukryta jest nazwa zespołu. Jeśli uda wam się rozszyfrować, zgarniacie powodzenie w Alkowie, a jeśli ktoś jeszcze strzeli, jaki numer tego zespołu gramy na koniec audycji, ten zgarnia również kubek Antyradia. Rebus dźwiękowy był taki.
3: Ja zbyt często widzę młodych chłopaków, którzy skupiają się na pierdołach.

0: Idealny kawałek do tego, żeby rzucić się w pogo Green Day i Holiday w parze z głośników na antenie Antyradia. 24 minuty po godzinie 19. No a dzisiaj jest dzień Sherlocka Holmesa i pytaliśmy was, co jest dla was największą zagadką w życiu. Do zgarnięcia były bilety na koncert Garbage na letniej scenie Progresji. No i zgarnia ten podwójny bilet Ewka, która napisała: dla mnie największą zagadką życiową jest odwaga. Niektórzy boją się wszystkiego, a mimo to działają. Inni nie boją się prawie niczego i stoją w miejscu. Może odwaga polega na braku strachu, nie na braku strachu, tylko na tym, żeby iść razem z nim. No i gratulacje, zgarniasz bilety na Garbage, a my już za chwilę gramy Manam i Szare Miraże.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu były militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio, najlepszy rok na świecie. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy w każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
6: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Piątek, piąteczek, piątunio wciąż trwa, a my gramy wam najlepszego rocka w antyradiu. Para z głośników też wciąż na posterunku. Jesteśmy z wami cały czas, no i będziemy z wami również w przyszłym tygodniu.
1: Tak, bowiem nasz tydzień z gwiazdami rocka trwa, a w nim sporo zaproszeń na super koncerty. Będziemy rozdawali bilety m.in. na Bring Me The Horizon czy Limp Bizkit.
0: Pojawiły się u nas również bilety na koncert Garbage. Perkusista tej formacji to legendarny Butch Vig, z którym Robertowi Brale udało się rozmawiać. Fragmenty tego wywiadu będzie można usłyszeć na naszej antenie codziennie po 18 w parze z głośników już w przyszłym tygodniu.
1: Będziemy też mieli nowy album Paula McCartneya do oddania w wasze ręce na winylu.
0: Oj, to ja sobie jeden zachowam dla siebie. Jak zostanie oczywiście. Czy zostanie, to się okaże. Słuchajcie pary z głośników, a my teraz wracamy do grania.

0: Smutno nam, zawsze nam smutno, kiedy tak. Mówimy wam do usłyszenia, ale to już koniec tego tygodnia. W parze z głośników Tomek Ambroży-Obertyn,
1: Sandra Hajduk-Popińska i zawsze nam jest smutno, ale odrobina słodyczy też pojawia się, no bo piątek, piąteczek, piątunio, antyradio wciąż gra, u nas za chwilę Turbo Top, a przed nami weekend, podczas którego będzie m.in. śniadanie ustyranego, pojawi się Konrad Czuba i także niech rok będzie z wami. Buziaczki!
0: Pa!
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Usłyszysz to na każdym Poland Rocku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz będzie ciemno!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne?
2: Autopromocja. Nie hańbi.
3: Reklama.

0: obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
5: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
4: Sprawdź to sam, check it out.
5: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Servus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Piotr Frank Marciniak, zapraszam na Turbo Top w Antyradiu w piątkowy wieczór. Dziś smażyć będziemy po raz 2749. Spójrz, Bożenko, już 22 dzień maja, piękna pogoda, a niebawem tak przysmaży, że dopiero będziesz mogła prężyć się jak stary kocur. Proszę Państwa, jedna nowość, 11 w niebie, 6 w piekle, 2 numery bez gazu i rozpocznie to wszystko dziś Hypnozał. Life Flower to jest numer, który wjeżdża na Turbo Top.
7: Turbo Top w Antyradiu. 20.

0: Turbo Top w Antyradiu. Ależ mu to wszystko idzie jak po grudzie. Handsome Jack i Pork Salad Annie dziś na 19. I szatan mówi chodź i poszedł, dostając trójkę w plecy. A za chwileczkę, za momencik, w propozycjach prosto z mojej czarodziejskiej patery odpalimy The Bull's Eyes If Heaven Exists. Bardzo ciekawy numer.
1: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Turbo Top w Antyradiu. The Pretty Reckless i Love Me, to już za nami. 17 na Turbo Topie. Ten numer dziś dostaje od was 3 obroty w górę, a my wskakujemy już sobie na miejsce 16 i popłyniemy z grupą Pull the Wire, jak zawsze przez sztorm i morskie fale. 15 raz w zestawieniu, jeden obrót do nieba, ale jakże ważny, jakby nagle znaleźli na pokładzie swojego statku jedną wielką butlę rumu. Pull the Wire.
1: Turbo Top w Antyradiu. 16.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Antiradio.

0: promocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: O, masz wiadomość.
6: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
5: Super, tylko co im damy w prezencie?
6: Nie mam pojęcia. Kopertę?
5: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
6: Brzmi trochę filmowo.
5: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
6: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
5: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
7: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
8: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
11: Winiary Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele. 30 maja, letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

0: Turbo Top w Antyradiu. Powstali w 1962 roku w Londynie The Rolling Stones in the Stars, 15 na Turbo Topie. Dziś ten kawałek zagraliśmy po raz drugi w zestawieniu, dostał 3 obroty do nieba i za chwileczkę może okazać się, że to będzie czarny kucyk i kto wie, czy pomknął, a może jednak zostaną w zagrodzie. Tego nie wie nikt. Przenieśmy się wobec tego na 14, a tu Foo Fighters i Of All People. Dziś ten numer gramy po raz 15. 3 obroty do piekła, 2 złota na koncie i Foo Fighters robi grę na Turbo Topie.
1: Turbo Top w Antyradiu. 14.

0: Turbo Top w Antyradiu. Dlaczego ja nie nauczyłem się grać na gitarze? A skąd ja mogę wiedzieć? Widocznie wtedy miałem jakieś inne ważniejsze zajęcia. Ale gdyby mógł wrócić czas, to prawdopodobnie poświęciłbym się temu i wymiatałbym jak faceci z kapeli Soen w utworze Axis, który dziś dostał 3 obroty do szatana na kolana. A tymczasem wjeżdża już Europe i kawałek One on One. Zagrajmy go. 1 do nieba.
1: Turbo Top w Antyradiu. 12.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Małym palcem o próg i Kuba Folwarczny melduje się dziś na miejscu 11. Piąty raz oficjalnie na Turbo Topie i dostaje od was 4 jakże ważne obroty do nieba. Za chwileczkę kolejny numer prosto z mojej czarodziejskiej patery, ale przypomnijmy, jak to wyglądało od początku. Hypnozaur i Life Flower na miejscu 20. Nowość, a potem Handsome Jack, BNDK, The Pretty Reckless, Pull the Wire, The Rolling Stones, Foo Fighters, Sun Europe i Kuba Folwarczny. A tu jeszcze będzie dobre rockowe granie i grupa Airborne z kawałkiem Alive After Death. I tak oto zbliżamy się do rubieży Saturna. See ya o 9:00.
0: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Turbo Top w Antyradiu.
2: Ciao, ciao, ciao, Siciliano! Come on, get you love, come on, get you love, come on, get you love! I to był ten moment, kiedy cudownie wyniosło mnie na rubieże Saturna. To jest Turbo Top, nadawanie 2749, piątkowy wieczór. Przed nami najlepsza dziesiątka, którą za chwilę otworzy Pancia, która nazywa się Violet Grohl, Cool Bass. Czwarty raz w zestawieniu i cyk! Cztery obroty do nieba.
0: Turbo Top w Antyradiu. 10.

0: Turbo Top w Antyradiu. Ależ piękny jest ten kawałek. Za każdym razem słucham tego i czuję się jak stara żaba na kaczeńcu, która wspomina bijatykę na łące, kiedy była świadkiem, jak ślimak przydzwonił szerszeniowi The Afghan Whigs. Dziś numer 9 na liście i bez gazu. A tymczasem za chwilę, za moment, Michał Kisielewski prosto z mojej patery odpali ciało elektryczne.
1: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: MGK, Fixer Face, 8 na Turbotopie, 3 do piekła, a już myślałem, że skoczy w okolice podium, ale jednak los miał wobec niego zupełnie inne plany. I tak oto jesteśmy na miejscu 7, gdzie za chwileczkę jeden obrót w dół zaliczy po raz 13 w zestawieniu. Enter Shikari, Find Out the Hard Way. Bardzo ciekawy kawałek, ale tym razem szału nie ma. Spada do Belzebuba na uda. Enter Shikari.
0: Turbo Top w Antyradiu. 7.

0: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Anti Radio. Najlepszy rock na świecie.

0: reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Po reklamie.
1: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Turbo Top w Antyradiu.
2: To jest Turbo Top. Notowanie 2749, piątkowy wieczór, a przed nami już tylko 5 najlepszych numerów. I za chwileczkę pierwszą piątkę odpali Stanley Simmons utworem Dancing While the World is Ending. Dziś 10 raz oficjalnie. Było już bardzo, bardzo blisko. Nawet mieli srebro, nawet mieli brąz, ale dalej nie mają złota i jeszcze bach, bach, bach, 3 do piekła.
1: Turbo Top w Antyradiu. 5.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: The Howlers i Viper to już za nami. Ostatnia propozycja do Turbo Topu. I tak oto dotarliśmy do pierwszej trójki notowania 2749. Za chwileczkę to wszystko się wyjaśni. Pierwsza dyszka, proszę bardzo. Violet Grohl, The Afghan Whigs, MGK, Enter Shikari, Solum Knieje, jeden w górę, dziś szóstka, Stanley Simons na piątym i Editors, Colleteen. Cztery do nieba, są bardzo, bardzo blisko złota, ale jeszcze daleka droga przed Editorsami. No i proszę Państwa, kto zgarnia dziś pościel z wielbłąda i do tego cudowny dzban? Emil Wolf, dziewiąty raz na liście i jeden obrót do nieba.
0: Turbo Top w Antyradiu.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Ależ ten numer Czeszebania. Korn Reward the Scars po raz dziewiąty na Turbo Topie. Jeden w górę, 3 złota na koncie. Czy Korn zgarnie po raz czwarty? Kto wie, ale to wszystko może się wydarzyć dopiero w przyszłym tygodniu. Za chwilę Leszek Gnoiński i jego rekolekcje. Życzę Państwu jak zawsze kapitalnego weekendu. Niech będzie fantastyczna pogoda. Niech sypnie żar prosto z nieba, a i trochę deszczu dla ochłody też się przyda. Życzę jak zawsze doskonałego odbioru Antyradia, a pomoże Wam w tym numer jeden na Turbotopie. 8 raz w zestawieniu bez gazu. Dopinają wielką trylogię i rządzi w Antyradiu Ależ mnie teraz wyczesało. Dajcie spokój. Muse i Cryogen. To jest król. See ya. Do wtorku.
0: Turbo Top w Antyradiu. 1.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: Winiar Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele. 30 maja, letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
6: Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś, już ci nie odpuści.
7: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.
8: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnoński zaprasza na kolejne rokolekcje. Dziś zajmę się Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, jej przeszłością i teraźniejszością. Szczególnie, że 25 stycznia 2026 roku cała Polska zapełniła się ludźmi z czerwonymi serduszkami i puszkami już po raz 34. Hasło tegorocznego finału to zdrowe brzuszki naszych dzieci, a dokładnym celem jest gastroenterologia dziecięca, a dokładnie diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Ta rocznica uświadomiła mi, że wielu z Was może po prostu nie pamiętać początków WOŚP, bo albo byliście za mali, albo w ogóle Was wtedy na świecie nie było. Dlatego pomyślałem, że przypomnę początki WOŚP-u, bo przecież od tego są właśnie rokolekcje, aby pogrzebać w przeszłości i coś o niej opowiedzieć. Zacząłem audycję od hymnu orkiestry, czyli piosenki Karnawał zespołu WW. Zresztą Jurek Owsiak w drugiej połowie lat 80. był kierowcą WW i z nimi pojechał pierwszy raz na festiwal w Jarocinie. Poznał tam dużą część branży rockowej i zaczął robić happeningi. Prowadził też koncerty w Jarocinie, a potem audycje w rozgłośni harcerskiej i w Trójce. Na początku lat 90. pojawiła się idea WOŚP, ale o tym za chwilę. Dziś moimi rozmówcami będą m.in. Titus, Krzysiek Sokołowski, Edyta Bartosiewicz, Piotrek Banach, Walter Chrystowski i oczywiście sam Jurek Owsiak, mój znamienity kolega redakcyjny z Antyradia. Ale zanim rozpoczniemy opowieści, posłuchajcie zespołu, który wystąpił podczas ostatniego finału na błoniach PGE Narodowego.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: kolekcję w Antyradiu.
1: Jak wspominał Piotrek Banach kilka minut temu, najpierw była letnia zadyma w środku zimy, potem Jaroci 92. W tym czasie polski rock przeżywał wielkie chwile. Koncert finałowy z festiwalu w Jarocinie był transmitowany przez Telewizję Polską. Zespoły cieszyły się ogromną popularnością, szczególnie, że pojawiły się nowe grupy, które zdobywały publiczność autentycznością i świetnymi piosenkami. Jurek Owsiak doskonale się w tym orientował.
2: Pierwsza edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to trochę tak była wymyślona przeze mnie przez Waltera, żeby wsiąść w to muzyków, także to nie było tak, że oni nas cisnęli, to myśmy się zgłosili do Zdrowej Wody, a drugim zespołem pierwszym był zespół Roan. Jeden był chyba Solca Kujawskiego, albo przynajmniej tam był koncert zespołu Roan, na który pojechaliśmy, a w Ciechocinku grała Zdrowa Woda. I to chyba taki jest pierwszy koncert w takiej przedziwnym, monstrualnie drewnianym takim budynku z XIX wieku, ale to tam są wody, tam, że tam tutaj jakoś pasowało klimatycznie. Koncert dała Zdrowa Woda i myśmy to nazwali jako taki pierwszy koncert dla Wielkiej Orkiestry. Już był wtedy program telewizyjny, więc jakby podciągnęliśmy pod jakiś taki obrazek, żeby z czymś to kojarzyć. I prawdę mówiąc, pokazaliśmy ludziom, na czym to polega. Czyli jakby pokazaliśmy dzięki mediom, dzięki programowi Rób Ta Co Chce Ta, powiedzieliśmy do muzyków, okej, właśnie tego od was oczekujemy. I takim naprawdę dużym już ruchem w tym biznesie był Jarocin w 92 roku, kiedy zrobiliśmy koncert już pod kątem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale wtedy myśleliśmy już dokładnie o tym, że ten trzeci dzień jest tak konstruowany, a więc ta muzyka, która się zaczęła jawić obok nas, coraz większe takie ilości, zespół WW, czyli Puk Puk do Wojtka Waglewskiego, Wojtek, potrzebny mi jakiś numer, no taki, który by nas tutaj wszystkich tak kręcił. Nie mówię, że hymn, no nie używałem tego słowa, ale taki live motyw. Wojtek podał, myślę sobie, a dusza ma bredzie. Mówię, super, to choć pojedziemy do ZX, bo to trzeba było pozgłaszać wszystko, dać temu jakiś tytuł. I nazwaliśmy to, on wtedy nazywał Karnawał, ja to nazwałem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i tak razem żeśmy z tym wszystkim pojechali, żeby to zgłosić. To był taki już ukonstytuowanie się, że WW będzie nad tym stało taką czapą muzyczną.
3: 40 tysięcy kosztuje jedna operacja dziecka, tak policzone, to zbierzmy na tą operację. I przygotowaliśmy ludzi, weź ze sobą kaskę i tam będziemy zbierali. I trzeci dzień, dzień Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, między innymi Edyta Bartosiewicz, Janerka, między innymi Proletaria, Zdrowa Woda, Kobranocka, WW, no Ira, to taki już taki dzień bardzo mocno nagrzany. No i my te pieniądze zbieramy, puszczamy to do tory, te pieniądze jeszcze tamte, pognięcie porwane, jakie policzyliśmy, te torby, a do góry podnosimy, mówię, to jest pan doktor Bogdan Maruszewski, dziękuję, słuchajcie, uratowaliśmy jedno życie, no wszyscy zachwyceni, każdy miał serduszka naklejone na piersiach, już te serduszka zaczęły funkcjonować, a potem się te pieniądze policzyli, jest tam połowa tego, 20 tysięcy, zmaserowany, prasowaliśmy je, dołożyliśmy 20 tysięcy, sponsor dołożył fazy, które jakieś interesy prowadził w waszej płycie, ja dam drugie 20 tysięcy i w programie powiedzieliśmy, uratowaliśmy jedno życie, mamy 40 tysięcy. W ogóle nie myśleliśmy o tym, co jest teraz, w ogóle. To był happening, no, tu i teraz.
2: Mówię do Waltera, ty, no mamy finał, no już po co tą akcję dalej ciągnąć?
3: I wtedy Walter powiedział, słuchaj, Jarocin, nie wiem, jaki by nie był, ile ludzi by nie przyjechał, to jednak to jest zamknięta jakaś enklawa.
2: On mówi, zróbmy finał.
1: Na samym początku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była ogromnym zrywem świadka rockowego. To pokazało Polakom, że rockmani to nie są narkomani i pijacy, jak to część cały czas sądziła, a odpowiedzialnymi ludźmi, którzy chcą i mogą pomagać innym. Od samego początku finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywał się w styczniu. Dlaczego?
3: Nie dlatego, żebyśmy siedzieli w zimę, tylko telewizja nie bardzo chciała to robić. Powiedział, ale we wrześniu nie mamy miejsc wolnych, a w październiku, a tym bardziej, a kiedy macie? W zimę, w styczniu, to bierzemy. Bierzecie? Bierzemy. No i tak właśnie to poszło.
2: Pierwszy finał to było zebranie spółdzielni produkcyjnej w Bułgarii. Dosłownie. Spokojniutkie studio, bardzo spokojne. Przedziwna dekoracja, to co było w magazynie. No po prostu było to siermiężne. Ja tam troszeczkę krzyczący. Nam się wydawało, żeby to wszystko tak buchało. Guzik, prawda. Buchało z każdym następnym finałem.
1: To dowodzi, że dobra idea nie przestraszy się niczego. Nawet srogiej zimy. A w 1993 roku było naprawdę bardzo zimno. Piosenka Nadzieja Iry była jednym z hymnów orkiestry.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Jurek Owsiak w poprzednim wejściu wspominał Waltera Chełstowskiego, bo właśnie Walter, legendarny dziennikarz Studia 2, współtwórca muzyki młodej generacji, a potem twórca legendy Festiwalu Jarocińskiego, stał za ogromnym sukcesem również Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak on to wspomina?
2: Kłamałbym, gdybym powiedział, że wiedzieliśmy z Jurkiem, że to będzie tym, czym Wielka Orkiestra w Polsce jest dzisiaj. Ale również bym kłamał, gdybym powiedział, że nie wiedzieliśmy, że to przekroczyło wszystkie nasze wyobrażenia, nawet przed pierwszym finałem. To również trochę dzięki muzyce młodej generacji, Jarocinowi, że mieliśmy takie pewne wyczucie sprzężenia zwrotnego od ludzi, czy coś jest prawdziwe, czy od ludzi dostaje się energię, sprzężenie zwrotne, czy nie. Więc samo to, że udało się nam przekonać telewizję do pierwszego finału, to świadczy o tym, że my byliśmy dość silnie przekonani. No, przekonać telewizję publiczną, żeby oddała nam wszystkie ośrodki, wszystkie wozy transmisyjne, wszystkie studia na jeden dzień dwóm wariatom, to dość spory eksperyment. I Maćkowi Domańskiemu, wczesnemu dyrektorowi Dwójki, kraj jest bez żadnej ironii do dzisiejszego dnia za to wdzięczny. Wielka Orkiestra nie była organizowana przez środowisko rockowe. Akurat myśmy w tym środowisku działali przez wiele lat, mieliśmy przyjaciół i po prostu w tym pomogli.
1: Tak jak wspominałem wcześniej, pierwsze edycje to ogromny zryw świata rockowego. Gdy w telewizji widziałem pierwszy finał, miałem w oczach łzy, bo muzycy, których podziwiałem, poszli za tą niezwykłą ideą. WOŚP rozrastał się z roku na rok i w kolejnych latach finały wyglądały coraz lepiej. Za każdym razem studio telewizyjne tętniło życiem. Przechodziły przez nie setki ludzi, którzy przyjeżdżali z całej Polski, przywożąc efekty swoich zbiórek. Wszystko było niezwykle spontaniczne, ale nie każdy chciał uwierzyć w to, że ruch w studiu telewizyjnym nie był całkowicie wyreżyserowany. Jurek wspomina anegdotę, która miała miejsce w jednej z amerykańskich uczelni filmowych.
3: Od 7 finału jest taka zakrętka w studio, że kiedy pokazaliśmy to ludziom w Columbia College, tam jest wydział telewizyjny. Tam różni ludzie pokazywali różne materiały ze świata, jak się realizuje. Nikt nic nie wiedział o orkiestrze, nikt. Puściliśmy taki 20-minutowy materiał, jak to idzie. I rozmowy były fantastyczne, bo rozmowy były tak. Ja przy tym nie byłem, bo to robi, mówi mi student, który miał te materiały. Słuchaj, co to jest z tym? Co tam się dzieje? No w dwóch słowach wyjaśnia. Super, stary, no fantastycznie. A ci ludzie, jak wy to opanowujecie? Ile oni tam, wiesz, ćwiczą to, żeby tak w tym studiu szaleć. Ci ludzie, oni przychodzą i tam kierujemy, bo to trzeba wyjść, bo już są następni. Słuchajcie, świetnie to filmujecie, że nie ma tych dyrygujących, bo nie ma dyrygujących. Ludzie wchodzą i wychodzą. Jak to wchodzą? Ludzie wchodzą, trzeba potem mówić już, wy wychodzicie, wchodzi następna ekipa z ulicy. Aha, nie chcecie nam powiedzieć. A jak tam jest ta reżyseria tego wszystkiego? Facet w żółtym porozumiewa się tam za szybą, jest drugi, mają interkom, gdzie już jest scenariusz, ale często jak kamery, to mówią, o to teraz stańmy tutaj. I oni do końca nie wierzyli. Na każde pytanie były tak, aha, nie chcecie nam powiedzieć. Nie chcecie nam tego zdradzić, bo ja teraz to rozumiem. Mi się wydawało kiedyś zupełną abstrakcją facet, który mówi śmiejemy się, krzyczymy. To były takie opowieści. Zobaczyłem to już Szymona Majewskiego show. No właśnie, bo to już jest normalne. Jest cała produkcja, śmiejemy się. U nas tego na szczęście nie ma.
1: Niezła historia, prawda? Uśmiecham się przy niej, przy każdej emisji tej anegdoty. Edyta Bartosiewicz też od samego początku była przy orkiestrze. Jak widzi ją po latach?
4: To był rodzaj pospolitego ruszenia. Odbudowa Warszawy na gruzach miasta. To jest ten rodzaj energii. I dlatego, że to było takie pierwsze, takie niewinne, takie czyste, dlatego się tyle udało zrobić dobrych rzeczy. Nikt z nas nie zdawał sobie sprawy, bo różne koncerty pod różnymi tytułami się zdarzają, że to będzie zalążek czegoś tak olbrzymiego i tak, wiesz, autentycznego ruchu społecznego. Kolejne lata to było olbrzymie nasze zaangażowanie w to, no bo i w te serduszka, wiesz, i w te koncerty. Było naturalne, że grasz koncerty, grasz je za darmo, są wywiady, idziesz, mówisz o orkiestrze, także to było wciąż bardzo czyste i takie, no budowało się, tak? Ta energia to była dla mnie konsekwencja tego wszystkiego, co się w ogóle działo w moim życiu, a moje życie zaczęło wyglądać pod pewnymi względami jak trochę jak bajka, bo zaczęły się spełniać jakieś marzenia małej dziewczynki, która zawsze chciała być na scenie, tak? Właściwie moja kariera jakby wybuchła w tym momencie, kiedy też pojawiła się orkiestra, właśnie kiedy się pojawił Hej, Izabelin zaczął święcić triumfy. Byłam częścią tego wszystkiego.
1: Przypominam, że dziś na Rokolekcjach opowiadam o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, jej historii i teraźniejszości. W drugiej godzinie wciąż usłyszycie o historii orkiestry, ale też coś na temat hejtu, który się wylał na Jurka w ostatnich latach. Wśród moich rozmówców pojawiał się ponownie Edyta Bartosiewicz, Tytus i Piotrek Banach, ale także Szymon Jarmuła, Seth Smiles. A przed wami jeden z zespołów będących z orkiestrą od samego początku, czyli Kobra Nocka w piosence Niech popłyną łzy, w której gościnnie zaśpiewała Edyta Bartosiewicz. Słuchajcie Antyradia. Do kolejnych opowieści wrócimy za kilkanaście minut.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Przypominam, że dziś na Rokolekcjach rozprawiam o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W pierwszej godzinie usłyszeliście o początkach WOŚP, a opowiadał wam je nikt inny jak Jurek Owsiach, ale także Walter Chełstowski, Edyta Bartosiewicz, Titus i Piotrek Banach. Jednym z hymnów WOŚP była piosenka Moja i Twoja Nadzieja. Jej kompozytorem jest Piotrek Banach.
2: To nie była piosenka, która powstała w sposób samoistny. Była wtedy akcja, pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przyszła Kaśka Kanclerz i mówi, tutaj Jurek Owsiak robi taką akcję, potrzebuje hymn. I jak będziecie mieli taką piosenkę, która mu się spodoba, to wtedy zagracie na takim finale w Poznaniu. To będzie transmitowała telewizja, to wam się bardzo przyda. Ale ponieważ jesteście nieznani, więc może to jeszcze właśnie zrobić z Edytą Bartosiewicz, żeby Edyta pociągnęła, bo Edyta wtedy była dużo bardziej znana niż my. Myśmy dopiero zaczynali. No i że potrzebuje taką piosenkę, mówi kanclerz, na za dwa dni. Więc ja zamknąłem się w pokoju i zacząłem po prostu, no jak to zwykle bywa, no, brzdąkać na gitarze. A potem już poszło, jak to przy komponowaniu, gdzieś zaczyna się od jakiegoś momentu. I kiedy powstała muzyka, zaczęliśmy szukać tekstu. Nie wiadomo było tak naprawdę, jaki ten hymn ma być. Ja napisałem jakiś tekst taki bardzo dosłowny o dzieciach, o matkach, o miłości i o zagrożeniu tej miłości przez to, że ktoś tam sobie nie radzi ze zdrowiem chociażby. No ale to było zbyt dosłowne i wiem, że Kaśka właśnie przez dwa dni szukała takiego tekstu i w końcu przeniosła. I piosenka była nagrana tak dodatkowo. To nie miała być piosenka nagrywana na płytę. I kiedy została gdzieś tam pokazana Jurkowi Owsiakowi, chyba na nim nie zrobiła takiego wrażenia, bo on nie potraktował tego jako hymn. Piosenka, ponieważ była taką właśnie piosenką z Edytą Bartosiewicz, chwytliwą, została dana do radia, bo też była taka próba właśnie uczynienia z niej hymnu. No i zaczęła żyć własnym życiem.
1: W nagraniu Mojej i Twojej Nadziei gościnny udział wzięła Edyta Bartosiewicz.
3: Pamiętam dobrze wizytę, znaczy w ogóle spotkanie u Puczka w domu w Izabelinie. Puczek, kanclerzowa, Banach i ja. I Kaśka zaproponowała, żeby powstał numer, który zagramy razem. Hej i ja. Hej był na początku swojej drogi, ja też gdzieś po Love. Ona chciała zrobić wspólny numer, bo w ogóle wtedy robiło się wspólne numery, żeby nawzajem artystów promować i jakby łączyć ich siły. Pamiętam, Banach mi zaczął to grać. Albo on zaczął to śpiewać, albo była Nosowska. Nie pamiętam. I zaśpiewali mi. Także był gotowy tekst, gotowa muzyka. Ja tylko przyszłam do studia. Podzieliłyśmy się z Kaśką, że ja pierwszą, Kaśka drugą zwrotkę, refren już razem, a na końcu to jeszcze zespół dochodził i tam w tych chórkach Banach śpiewa, wiesz, tam nie wiem, czy nie Bubek, może nawet Jacek Szanowski, więc oczywiście były inne zespoły, Ira Kobranocka, tam było mnóstwo zespołów, które tworzyły to, ale ten numer stał się, o dziwo, właściwie hymnem.
1: Hej, Edyta Bartosiewicz, Ira, Essie Drinkers, kolaboranci i kilka innych zespołów wzięło udział w największym koncercie pierwszego finału, który odbył się w poznańskiej hali Areny. Edyta Bartosiewicz wspomina go wspaniale.
3: Ten koncert, wielka scena, Poznań, Arena i gramy to, ludzie właściwie siedzą sobie na ramionach, czyli masz takie dwa piętra publiczności. Pierwszy raz coś takiego widziałam. I skończyliśmy grać ten numer i ludzie po prostu wrzask, przenikliwy pisk, wiesz, szał. Znowu gramy numer. Dwa razy, zdaje się, jak nie trzy. Ludzie tak się domagali tego. Tak się podobało. A to były pierwsze w ogóle prezentacje tej piosenki.
1: Piotrek Banach też świetnie się bawił.
2: No to było dla nas ten koncert w Poznaniu zetknięciem się takim z show biznesem. Znaczy z show biznesem. Nie w sensie show biznesu jako takiego, tylko z ludźmi, którzy go reprezentowali. Tam było mnóstwo wykonawców, których myśmy podziwiali, znali i raptem na scenie wystąpiliśmy z czołowymi wykonawcami tamtych czasów. Gdzieś obok nas pojawiła się na scenie nie tylko Edyta Bartosiewicz, ale również i Małgorzata Ostrowska, i ludzie z zespołu Kobranocka, i no, przeróżnych, bo to była taka duża akcja na scenie, a sam koncert byliśmy bardzo stremowani. Byliśmy przerażeni tym, że gdzieś to na żywo będzie w telewizji, ale daliśmy radę.
1: To było niesamowite wydarzenie. W całej Polsce odbyło się kilka tysięcy koncertów. Ten w Poznaniu był chyba największy. Nie było wtedy koncertu finałowego. Po prostu grano w całej Polsce. Przed wami Hej z Edytą Bartosiewicz w piosence Moja i Twoja Nadzieja.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Od dawna Jurek i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy poddawani są krytyce. Ale od 10 lat jest to już nie krytyka, ale hejt. Postanowiłem również z tym się zmierzyć w tej audycji. Spytałem muzyków różnych pokoleń, co o tym sądzą. Szumon Jarmuła to rocznik 2006, więc WOŚP towarzyszył mu od początku życia.
2: Pamiętam, że kiedyś graliśmy na Wielkiej Orkiestrze, chyba w Pszczynie. I wrzuciliśmy posta na Facebooka, że po prostu gramy na WOŚP-ie. No i tyle, no jak co roku. I pojawiło się z 200 komentarzy w ogóle jakiejś wojny politycznej. I ja nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi, bo ja nie byłem w temacie na zasadzie. Dla mnie WOŚP to był po prostu WOŚP. No i nie wiedziałem, że to jest, że ktoś ma coś przeciwko temu. Bo nie interesowałem się tym jakoś szczególnie. I chyba po prostu tam się rozwijała po prostu wojna o Polskę, naprawdę, w tych komentarzach. Po prostu, no, burza niewiarygodna. Ja to przewijałem tak i nie mogłem po prostu znaleźć końca. No, ale to wszystko nie byli młodzi ludzie w ogóle. Nie, ani jednej młodej osoby tak nawet patrzyłem, że się, nie, no, to jest niemożliwe. No i no tak, nie było. No. Wydaje mi się, że młodzi ludzie nie mają w większości znacznie nic przeciwko tej w ogóle imprezie. Nie jestem też może taką osobą, która po prostu, jeżeli ktoś ma inne zdanie na jakiś temat niż ja, to po prostu tej osoby nienawidzę. Jeżeli ktoś tylko ma argumenty na to, że nie jest za i nie podoba się komuś ta impreza, to totalnie jestem z tym okej. Jeżeli ktoś szerzy po prostu nienawiść, typu po prostu wulgaryzmy same i po prostu

0: w jednym z poprzednich wejść, że nie pamięta Polski bez WOŚP. Co on sądzi o tej nagonce?
1: Mnie jest się ciężko do tego odnosić, tak jak mówię, obiektywnie, bo my od zawsze jesteśmy związani z Jurkiem, z fundacją i my zawsze braliśmy to za pewnik. Po prostu tak jest. Są pieniądze, nie zagłębiamy się, nie jesteśmy... Mam wrażenie, że po prostu większość ludzi jest bardzo mocno taka, wiesz, roszczeniowa i szuka dziury w całym. Nie wydaje mi się, żeby w Polsce ktokolwiek zrobił coś tak wielkiego, można powiedzieć, że z niczego. I mamy taką super inicjatywę, z której moglibyśmy czerpać korzyści, ale tu się pojawia temat pieniędzy. I wiesz, temat pieniędzy już jest ogromnie problematyczny dla większości społeczeństwa, no bo jak to się dzieje, że no przecież te pieniądze na pewno tu gdzieś na lewo, gdzieś się odprowadza. Serio, no przez tyle lat było fajnie i może być fajnie nadal, bo po prostu może nie psujmy tego.
0: Tak, to bardzo ważne. Po prostu tego nie psujmy. Titus to rocznik 1967, więc widział wiele i z niejednego pieca jadł chleb.
2: Był na nogę na głos. Kasa jest zbierana, jest. Naród rusza, rusza. Naród daje, daje. Graty medyczne pojawiają się w szpitalach, pojawiają. Gdzie mnie nie położyli, kurde, z różnych powodów oczywiście. Tam widziało się serduszka WOŚP-u na sprzęcie. Także mogą sobie naganiać, kurde, a graty i tak będą się pojawiać w szpitalach i tak.
0: Szczerze mówiąc, ja też mam gdzieś nagonkę. Wiem, pewnie zarzucicie mi, że nie przedstawiłem drugiej strony, czyli osób, które krytykują Jurka i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ale zrobiłem to celowo. Uważam, że cała ta nagonka, tworzona głównie przez jedną partię i jej zwolenników, nie ma na celu nic innego, jak podporządkowanie tej idei swoim celom. To partia dążąca do rządów autorytarnych, mająca totalitarne zamiary podporządkowania sobie wszystkich sfer życia. WOŚP i Jurek są niezależni, a przy tym spektakularni, więc łatwo ich atakować. Spójrzcie, że gdy rządzili, chcieli zlikwidować nawet 1% przekazywany organizacjom pozarządowym. Był też projekt ustawy, który nadawałby im wyjątkowe prerogatywy przejmowania pieniędzy z tych organizacji. Na szczęście to nie przeszło, ale musimy być czujni, aby kiedyś jakaś partia rządząca tego nie wprowadziła. To typowy skok na kasę, niezależność i wolność. Brońmy wolności. A przed wami Acid Drinkers sprzed ponad 30 lat. W piosence, która może być dobrą puentą do tej sytuacji z nagonką i hejtem.
3: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: W poprzednim wejściu było trochę smutno, bo opowiadałem o hejcie na Jurka i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Audycję chciałbym jednak zakończyć optymistycznie, bo przecież już za dwa dni kolejny finał i każdy z moich rozmówców bierze w nim udział. Szymon Jarmuła wciąż gra na finałach.
2: Większość moich koleżanek, kolegów, przyjaciół to w ogóle chodzi na wolontariat i zbiera do tych puszek pieniądze od dzieciaka. Ja też zresztą jak byłem mały, to chodziłem. Co roku gram w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Uważam, że to jest super. Chyba nie wiem, co tu mogę więcej dodać. No, jest to pomaganie ludziom. Granie w ogóle jest super imprez zazwyczaj. Myślę, że młodzi ludzie nie mają nic przeciwko.
1: Krzysiek Sokołowski kiedyś zbierał do puszki, a za dwa dni wystąpi z Nocnym Kochankiem podczas finału na Błoniach Stadionu Narodowego.
3: Po latach miałem okazję już wspierać Wielką Orkiestrę nie jako taki wolontariusz z puszką, ale jako, powiedzmy, muzyk to może takie bardzo górnolotne słowo, ale jako gość, który śpiewa, i dzięki temu jakaś tam, mam nadzieję, większa suma zostanie zebrana, bo przyciągnie koncert naszego zespołu więcej ludzi niż na przykład gdyby tego koncertu nie było, dzięki czemu większa kwota zostanie zebrana. Później móc wystąpić na finale WOŚP, tak jak kiedyś pod Pałacem Kultury, czy teraz na Błoniach Narodowego, ale także w innych miastach często jesteśmy zapraszani, czy to do Krakowa, czy do Wrocławia, czy do wielu innych miast, i mając możliwość wystąpić właśnie jeszcze w tym klimacie, wiesz, nie mówię tylko o klimacie, jaki stwarza Jurek Owsiak wokół WOŚP-u, ale mówię też o klimacie stricte, o aurze, o pogodzie, o tym, że masz okazję wystąpić, wiesz, na tym zimnie, i daje ci to też swojego rodzaju taką, no, satysfakcję jednak, że idziesz na tę zimną scenę. Często chłopaki muszą grać na przykład w rękawiczkach z obciętymi palcami, w sensie nie swoim, tylko rękawiczek. Mnie gdzieś tam głos grzęźnie w powietrzu, ale masz ten frajdę, że do tego się przyczynia, że dokładasz tę swoją symboliczną cegiełkę. Brzmi to może trochę banalnie, ale no, gdybyśmy wszyscy podchodzili w ten sposób, to wydaje mi się, że byłoby fajniej.
1: Titus przez wiele lat grał podczas każdego finału, a dziś?
4: Grałem od samego początku, od 93 roku w arenie. I jeśli grało się pod dachem, to było fajnie. Jeśli to się potem zrobiły koncerty plenerowe, to na początku było to dość ciekawe. Ale kiedy po raz 10 czy 12 wychodziłem na scenę i było minus 8 albo plus 2, mimo nawiewów i tak dalej, to była to walka z niemocą, walka z mrozem, walka z rozstrajającymi się instrumentami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam ostatni koncert w WOŚP-u, Warszawa, Pałac Kultury, nadmuchy piękne. Dmucha z nich niesamowicie, ciepłe powietrze i tak dalej. Mówią, będzie dobrze i tak dalej. Dobra, wchodzimy na scenę, a zaczynaliśmy tego dnia od Shoot to Thriller AC/DC, bo ja bardzo chciałem to zagrać, nie? Gitary nastrojone stały z boku sceny. Tam, gdzie stałem, czyli tam było mniej więcej plus 6, może plus 7. W momencie wchodzimy na scenę, zaczynamy grać po tych nawiewach, a tam, gdzie ja jestem, było plus 26. Strój mi zjechał chyba o ton od razu. Czyli tak bym grał na rozmowie z bałałajce, a nie na basie. Walka z niestrojem. W pierwszym refrenie już byliśmy rozjechani tak, że jak usłyszałem potem to nagranie, powiedziałem, uwielbiam orkiestrę, uwielbiam cel, uwielbiam ten zryw narodowy, ale nie będę grał open air orkiestr, bo jeśli chodzi o samą sztukę, to nie chcę dawać plamy konkretnej i strawić się na przykład dwa razy w numerze, bo to i tak się nie da. Pod dachem zapraszam. Wobec tego ostatnie 2-3 lata biegam w Poznaniu z puszką. W zasadzie założyłem się z prezydentem Poznania, kto uzbiera więcej. Nawet nie wiem, jaki był wynik, ale chyba byłem lepszy.
1: Pamiętam koncert na rynku w Krakowie. To było kilka tygodni po śmierci Olasa, gitarzysty Acid Drinkers. Wtedy wystąpili w trio przy temperaturze, uwaga, minus 25 stopni. Stałem pod sceną i robiłem zdjęcia. I byłem pełen podziwu dla nich, bo grać przy takiej temperaturze to ogromne poświęcenie. A przed wami Seth Smiles ze swojej świetnej debiutanckiej płyty Bunt.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Dziś na Rokolekcjach przedstawiłem temat bardzo na czasie, bo opowiadałem wam o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Usłyszeliście historię o początkach, których wielu z was po prostu nie może pamiętać. Ale także zająłem się teraźniejszością. Kibicuję całym sercem Wielkiej Orkiestrze od samego początku. Jurek i Wośp kilkukrotnie byli zgłaszani do pokojowej Nagrody Nobla i mam nadzieję, że ta wspaniała, jedna z największych na świecie akcji pomocowych, doczeka się uznania przez Komisję Noblowską. Bardzo by się to jej przydało. Pamiętam wielki zryw w styczniu 1993 roku, kiedy nie było jeszcze puszek, a wolontariusze nie byli koncesjonowani. To byli zwykli młodzi ludzie, którzy brali pudełka i zbierali od ludzi pieniądze. Mimo, że to było bardzo kradzieżotwórcze, to te oszustwa można było policzyć na palcach jednej ręki. Wierzyliśmy sobie. Gdy oglądałem transmisję z finału, miałem łzy w oczach. Cieszyłem się, że ta idea pociągnęła i zjednoczyła Polaków w trudnym czasie transformacji ustrojowej. Zawsze wrzucałem do puszki, a gdy zacząłem pisać książki, za każdym razem dawałem jakąś specjalną edycję na aukcję. Pamiętam, jak w którymś roku książka Kurt Kazika miała jedną z największych ilości ofert. Przez kolejne lata na ten jeden styczniowy dzień Polska jednoczyła się w celu pomagania młodym pacjentom. Bo przecież każdego roku pieniądze zbierane są na sprzęt medyczny, pomagający jakiejś części medycyny dziecięcej. Przecież dzieci są przyszłością każdego narodu i trzeba o nie dbać. A hejt? Gdy był największy, Wielka Orkiestra zaczęła mieć rekordowe zbiórki. Polacy pokazali, gdzie mają nagonkę. Swoją opinię o ten temat wyraziłem w jednym z poprzednich wejść. A dla tych przeszkadzających mam jedną radę, dość prostą. Jeśli nie podoba mi się jakiś zespół, to nie słucham go, nie kupuję płyt, nie chodzę na koncerty, ale też nie ganiam po ulicy i nie krzyczę na społecznościówkach, aby ten zespół przestał działać i wydawać płyty. Na tym polega wolność wyboru. Więc rada dla was jest następująca. Po prostu nie wrzucajcie pieniędzy, nie noście czerwonych serduszek i nie przeszkadzajcie tym, którzy wierzą w ideę WOŚP. Podczas finału w 2026 roku zebrano prawie 265 milionów złotych, a do tej pory podczas tych wszystkich finałów Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała ponad 2,5 miliarda złotych. Do szpitali trafiło około 80 tysięcy urządzeń. I to by było dziś na tyle. Rokolekcję przygotował i poprowadził dla was wielebny polskiego roka Leszek Gnoński. Dziś opowieściami podzielili się Jurek Owsiak, Walter Chełstowski, Titus, Edyta Bartosiewicz, Piotrek Banach, Szymon Jarmuła i Krzysiek Sokołowski. Rokolekcyjne, antyradiowe i orkiestrowe do usłyszenia. A na koniec proletariat w jednym z hymnów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który daje nam jasny przekaz, co mamy robić dalej.
0: Rokolekcje w Antyradiu.